0: Kielce.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

Kiedyś ktoś zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

0: Deska 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Mamy już środę, także połowa tygodnia za nami. Środa minie, tydzień zginie, tak podobno mówią. Co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Na termometrach dość chłodno, około 15 stopni maksymalnie. Może troszkę popadać w ciągu dnia w Kielcach. Także czeka nas dziś spore ochłodzenie w Kielcach. Wczoraj było 30 stopni, a dziś maksymalnie 15, a odczuwalna może być jeszcze niższa. Zachmurzenie będzie duże, także ubierzcie się dzisiaj troszkę cieplej.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Zmasowany atak Iranu na cele USA, co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. To odwet za amerykańskie uderzenia w rejonie cieśniny Ormus. Siły USA zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych. Była to odpowiedź na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi, część dłoni. Ze szczegółami Kinga Furch.
3: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
3: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: Szkoły tenisa liczą na sukces Maji Chwalińskiej. Tak też jest w Nowym Sączu, mówi Mariola Frączek z jednej z takich placówek.
5: Sukces Maji jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza. Myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
2: Przypomnę, Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Boko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No i zaczynamy środę. Środę, szanowni państwo, środa! Jeszcze raz powtórzymy. Jak to już pięknie i fajnie blisko weekendu brzmi.
9: Gdybyście mieli problemy z matematyką, to jest ten dzień trzeci od niedzieli i trzeci do piątku.
8: Ale to wymyśliłeś.
9: Proszę bardzo, no, widzisz?
8: Idealny środek.
9: Mam łeb nie od parady.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Dzisiaj jak my już umiemy liczyć o tej godzinie?
9: No, to co będzie o 9:00?
8: To jest.

0: Ja, Ząbek, to się rzadko zdarza, żebyś ty przyszedł wcześniej ode mnie do radia.
1: No bo widzisz, ja zmieniłem swoje życie.
0: Styl życia?
1: Styl życia.
0: Naprawdę?
1: A szczególnie styl zasypiania.
0: Naprawdę?
1: Ja mam teraz swoje rytuały.
0: Zasypiasz od razu o 9 po poranku i budzisz się o 3 w nocy następnego dnia, tak?
1: Jest. Nie, jest inaczej. Śpię dobrze, ponieważ mam swoje rytuały, które codziennie w nocy robię. Oczywiście wiecie, nie, no bo jest coś takiego, prawda, że ludzie muszą zrobić coś przed snem, żeby im się dobrze spało.
0: Poczekaj, ja wiem, że dla małych dzieci, no. Ja mam w domu małe, tak?
1: No, tak.
0: 9 miesięcy niedawno skończył.
1: Tak.
0: I ma rytuał codzienny, wiesz, przed spankiem smarowanko,
1: no.
0: Ubieranie w pieluszki,
1: ładnie, no.
0: Ubieranie w te rampersy teraz, bo ciepło, no, tak? No. Później flacha,
1: no.
0: I on już na tej flaszce, jak już roletki no właśnie, zasunięte, on wie, że ma i spać, nie?
1: Ale to nie chodzi mi właśnie o coś takiego, bo to zawsze się mówiło, prawda, kolacja, ząbki, paciorek i spać, prawda? To
0: no,
1: nie o to chodzi.
0: Nie.
1: Są jeszcze takie inne rytuały, to jest coś takiego niepowtarzalnego, co tylko ty potrafisz zrobić. Ja na przykład, żeby zasnąć i żeby mi się dobrze spało, ja muszę, uświadomiłem sobie to wczoraj, ja muszę mieć swoją poduszkę. To nie może
0: to
1: być jakakolwiek...
0: To jest twój rytuał?
1: Tak, to jest rytuał, bo ja ją muszę ugniatać. Ja ją ugniatam...
0: Jak kot.
1: Powiem wam tak, wczoraj ugniatałem ją 6 do 7 minut.
0: I zasnąłeś.
1: I zasnąłem.
0: Okej, ale to musi być twoja poduszka.
1: To musi być koniecznie ta poduszka. Ona jest jak taka stara ściera, taka szmata już wymiędła, taka wiecie, bo ona stara jest. Ona jest starsza ode mnie, ta poduszka.
0: Okej.
1: I nie oddam jej nigdy, za żadne skarby.
0: Czyli nikt nie może, tylko ty na niej
1: tylko
0: możesz.
1: Tylko ja.
0: Twoja, wszystkie dzieci wiedzą, że zarezerwowane.
1: I trzeba ją wymiędlić, i trzeba ją podotykać, i trzeba ją pomacać, i dopiero wtedy człowiek zasypia.
0: Okej.
1: Ale...
0: Ja nie mam takiego rytuału.
1: No właśnie, ja sobie myślę, że jestem jakiś głupi, nie? Ja jestem jakiś
0: niezrównoważony. No to sprawdźmy, bo czasami się nam może wydawać, że coś jest nie tak, a okazuje się, że inni mają bardzo podobnie. Czy wy macie, słuchajcie, jakieś rytuały, drodzy słuchacze? Czy macie jakieś rytuały przed snem? Jarząbek mieli poduszkę, miętosi poduszkę. Czy wy może macie coś swojego, innego, takiego, co myślicie, że może jesteście coś dziwni?
1: No.
0: A tu się okazuje, że jednak nie.
1: Wiecie, że żona mi ostatnio powiedziała, że jest zazdrosna o moją poduszkę?
0: O, czyli też by chciała mieć rytuał. Dobrze, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzwońcie, jeśli macie rytuały przed pójściem spać, nocne rytuały.
1: Tak.
0: Albo znaczy, Messenger
1: chciałbym,
0: też zapraszamy.
1: Chciałbym wiedzieć, jak wy zasypiacie. O, w ten sposób.
2: SK2.
0: Nie wiem, czy to już nie zakrawa o RODO, jakbyś tak dużo chciał wiedzieć o słuchaczach.
1: No dlaczego
0: wiesz?
1: Nie. A kto się ślini przez sen, bo to też jest ciekawe.
0: To też. No, dobra.
1: Moja poduszka nie jedna przeszła.
0: Dajcie znać. Wieczorne rytuały, wieczorne obyczaje. Zapraszamy 726 826 826.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Kłe Bonafides, Alia i Faust na 17 po 6. W Radiu SK2 dzisiaj problemy z zasypianiem, albo i nie.
1: Albo i nie, to wiecie, jak to jest. Jak się zasypia, to trzeba coś zrobić wcześniej, żeby się dobrze spało, czyli te rytuały wasze przedsenne.
0: Jarząbek, coś ci chciałem powiedzieć, bo tak, ty gniecisz poduszkę.
1: Tak.
0: I chciałeś wiedzieć, czy inni robią coś innego podobnego.
1: Bo chciałem wiedzieć, czy jestem normalny.
0: I już miałem mówić, że nie jesteś normalny. Że to jest bardzo dziwne, bo że nikt do radia nie dzwoni.
1: Ej, posłuchajcie, to naprawdę, to się pierwszy raz zdarzyło od nie pamiętam kiedy.
0: Tak, że nikt nie chciał się rytuałem pochwalić. Na szczęście rzutem na taśmę masz jedną osobę, która się nagrała. Jedna osoba. Jedna! Mhm. Słowem, cyfrą jedna.
1: No dobrze, co powiedziała?
2: Cześć, chciałam się pochwalić moim mężem, który zazwyczaj usypia naszą malutką córeczkę. Kiedy usypia, to po prostu zaczyna chrapać i chociaż mała nie śpi, to zaraz jak tata zaczyna chrapać, ona też zasypia. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie moje dwa skarby. Dzięki, pa!
0: Pa! Tak, czyli jest rytuał chrapania i wtedy się zasypia. To jeden, jedyny przypadek na dziś, wiesz?
1: Czyli można powiedzieć, że jestem normalny.
0: Razem ze słuchaczką jesteście tak samo normalni. Tak samo.
1: Z dzieckiem słuchaczki. SK2.
0: No chyba, że ktoś ma jednak te rytuały, to jak coś, to dajcie znać. Może Jarząbkowi nie będzie smutno. 726-826-826.
1: Albo Messenger, tam też można się nagrać na przykład.
0: No, dziękujemy.

0: No, jak tak patrzymy na nasz kraj, to rzeczywiście to jest możliwe, że wszystko się może zdarzyć. Czytamy też kolorową prasę. I jak widzisz kangura na polskiej ulicy, to znaczy, że tak, nie, to jesteś w Polsce.
1: Absolutnie normalne, prawda?
0: Tak, tak. No,
1: po polskich ulicach skaczą kangury, szczególnie po ulicach Jastrzębia Zdroju na Śląsku. Skakały sobie po ulicach Jastrzębia Zdroju kangury, jak się później szybko okazało, piszą dzisiaj w gazecie.
0: Skąd przyszły?
1: To były uciekiniery. Czyli byli uciekinierzy z prywatnej hodowli. Kangury uciekły z prywatnej hodowli i skakały sobie po Jastrzębiu Zdroju.
0: Uciekły. Widziałeś kiedyś kangura bez torby?
1: No nie.
0: No, na zakupy szły.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
13: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Wyjeżdżam na kieleckie ulice i sprawdzam, co tam właśnie na nich słychać. Oczywiście jeszcze nie ma tragedii, ale już większy ruch mamy w Kielcach i na utrudnienia w ciągu dnia na pewno natkniecie się na ulicy Łódzkiej czy Zagnańskiej. Te rejony lepiej omijać, zwłaszcza w godzinach szczytu. A co czeka nas dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Ochłodzenie i to naprawdę dość spore. Dziś maksymalnie do 15, więcej raczej nie będzie. Sporo chmur nad Kielcami, także raczej na słońce nie ma co liczyć.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: 6.30, News SK2, Anna Łabocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Dziś ceny paliw minimalnie w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 groszy, a diesla 6,46. Mieszkańcy Kuby borykają się z rekordowym brakiem prądu. To przez awarie w elektrowniach. Na zachodzie wyspy zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle energii. To prawie 4 dni. Od poniedziałku brakuje prądu na około 70% terytorium Kuby.

0: 11 dni do lata.
1: Policzyłeś to na palcach jednej ręki,
0: Nie.
1: Na dwóch rękach.
0: Nie da się, nawet na dwóch się nie da, wiesz?
1: Naprawdę?
0: 11 nie da się na dwóch. Dobra, nieważne.
1: Chciałbyś jeszcze coś dorzucić, no dobra.
0: No, ktoś tu był w Czarnobylu, widzę. 21 minut zostało nam do godziny 7 i ktoś tu miętosi poduszkę wieczorem. Są odpowiedzi na to twoje miętoszenie poduszki. Nie wiem, czy czytałeś Messengera naszego.
1: Tak, każdy raz się pyta, czy na pewno mówimy o poduszce.
0: No i się tłumacz teraz, na pewno chodzi o
1: poduszkę. To jest albo poduszka, albo gęś. Nie mam pojęcia. Ma pióra. No to się domyśl. Arturze, mój drogi.
0: Wakacyjna gęś?
1: Wakacyjna gęś. Nie, okay. No poduszeczka, poduszkę. Miętoszę
0: taki, ale zwykły Jasiek to jest, to bo słuchacze chcą wiedzieć. Interesują się.
1: No to jest normalna poduszka do spania. No. Jest taka z piórami i taka różowa jest i w poszewce. No,
0: dobra,
1: no jest,
0: chciałbyś coś jeszcze uzewnętrznić ze swojego życia
1: prywatnego?
0: Mamy
1: jakiś telefonik?
0: Mamy telefonik. Piotr z Torunia. Piotr z Torunia, proszę. Słuchamy, jak z zasypianiem u ciebie?
2: Wiesz co, ja z zasypianiem nie mam żadnego problemu, bo jak gdzie głowę przyłożę, to zasypiam. Ale ostatnio, jak byłem za granicą na wakacjach, pewien Tunezyjczyk sprzedał mi miód z kaktusa i do tego powiedział, że należy wsypać trochę imbiru i padasz od razu i po prostu zasypiasz.
0: I co, padłeś po tym miodzie z kaktusa?
2: Spróbowałem i tak padłem,
0: Bo wszędzie zaśniesz, jak powiedziałeś. No tak, ale miód z kaktusa to dobre. U nas by z tego procentowe coś zrobili jeszcze.
1: Na 100%,
0: coś,
1: na 100%.
0: U nas taki... jest miód z ziemniaka. SK2
3: Jadę z moją babcią i moją mamą i moim dzieckiem Czesiem na Mazury. Mój Czesio się bardzo szczęśliwy.

0: Przeglądając sobie dla was internet, bardzo często natrafiamy na jakieś przekroczenia prędkości przez piratów drogowych. Tutaj, nie wiem, 100 km na godzinę ktoś za dużo pojechał, tutaj 50, tutaj 210, tutaj 300, nie żartuję, aż 350 to chyba nie. Ale
1: tylu koni mechanicznych nie ma na świecie.
0: Przekraczają tę prędkość. Teraz czytamy o gościu, który jechał rzeczywiście 210 km na godzinę po S17, czyli na SC to jest jakieś 120 ograniczenie, czyli o 90 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Zatrzymała go policja, dostał 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych, ale próbował się jakoś od tego mandatu wymigać. I to jest kolejna z tych historii. Miał tłumaczenie. Miał wytłumaczenie.
1: Jakie?
0: Mówił policjantom tak, że uwaga, bo to istotne. Spieszył się do domu z lotniska. Nie na odwrót.
1: Stronę.
0: Nie.
1: Do domu z lotniska.
0: Zazwyczaj się ludzie śpieszą z domu na lotnisko. A on tłumaczył, że się spieszy do domu z lotniska.
1: I wiecie co? Nie ma tutaj się z czego śmiać. Naprawdę nie ma się z czego śmiać. Trzeba żałować faceta. Bo ja coś czuję, że w domu pewnie czekała na niego żona. Z tym jednym zasadniczym pytaniem. Z kim ty znowu latałeś?
0: Albo za kim?
2: SK.

0: wy też będziecie wszystko wiedzieć, jak zostaniecie z Radiem SK2 i uważnie będziecie słuchać. 5 minut zostało nam do 7, o 7 równo newsy i gra o tron w newsach, o tron prezydenta Krakowa. Rozpoczęły się dywagacje, rozpoczęło się wystawianie kandydatów, więcej o tym już za chwilę. Wrócimy także do tragicznego w skutkach wypadku w podwarszawskich Ząbkach i konsekwencji dla taksówkarza. Będzie także o kąpieliskach, dokładnie na północy naszego pięknego kraju, bo sezon przecież już czuć, czuć i czuć. Zostańcie z nami, za chwilę więcej w newsach.
1: SK2

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
3: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Wiktoria Kmiecik, witajcie. Powolutku ruchy w Kielcach zaczyna nam się rozkręcać. Większy jest oczywiście w samym centrum. Trasy wlotowe do naszego miasta też mogą się powolutku korkować, zwłaszcza ulica Radomska czy Piekoszowska. A w pogodzie dzisiaj duże ochłodzenie. Na termometrach w mieście zobaczymy tylko maksymalnie 15 stopni. Możliwe są delikatne przejściowe opady deszczu. Słońca raczej nad Kielcami nie zobaczymy. Troszkę mocniej też może powiać.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
11: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
10: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. Mowa o kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy z Solidarności Taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze.
12: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
13: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
12: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
13: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
12: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
10: Trójmiejskie kąpieliska szykują się do otwarcia sezonu. Pierwsze już w najbliższą sobotę ruszy w Sopocie, a tam nowość, specjalne chodziki, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
14: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom.
10: Wszystkie kąpieliska trójmiejskie zostaną otwarte 26 czerwca.
15: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
10: Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeloli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdą się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych z Herto Genbos. Przerwany przez opady deszczu stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Prawie 3 minuty po 7, środa, 10 czerwca.
18: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na rowerze.
17: Wiedziałem, że o tym będziesz chciał powiedzieć. Tak czułem, jak zerkałeś w kalendarz. No.
18: Jako, że dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na rowerze. Nie. Mam tylko pewnie jedną uwagę. Nie zapomnijcie dzisiaj o siodełku.
17: Aha. A mnie to nie interesuje, jak wyjedziecie do pracy.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
17: Jak zapomnicie siodełka, to cała przyjemność po waszej stronie. Dzień dobry!

0: pani Beatka. To pani Beatka. Przedstawiać nie trzeba, wystarczy powiesz Beata i wiadomo, o kogo chodzi. 11 po 7.
1: Posłuchajcie, też będziecie żałować, jak tego nie zrobicie zawczasu. Polska gorąca 20, już w piątek, kolejne notowanie. I naprawdę, tego czasu jest coraz mniej. Dzisiaj środa, jak powiedzieliśmy, 3 dni zostały do nowego notowania. Mhm. Więc zagłosujcie, bo będziecie żałować, że później wasz ulubiony kawałek nie wylądował na przykład w tej gorącej 20. Albo nie jest w pierwszej trójce.
0: O której ta polska gorąca 20
1: w piątek? Po 18.
0: Po 18. Dobra, zdziwiłbym się, jakby kiedyś Łukasz Zdujczyk, który prowadzi ten program, zrobił taki prank i przyprowadził jakąś 20-letnią niewiastę do studia.
1: I powiedział, a to dzisiaj jest polska gorąca 20. I sobie jej posłuchajcie. I dwie godziny gadania,
0: i ona sobie gada, no. Mądrości. A, to też by było ciekawe. Prima aprilis dopiero za rok w kwietniu, jak coś. Ale tak, mamy listę przebojów, nie zawahamy się jej użyć. Wy głosujecie na sk2.pl, a efekty tego w piątek wieczorem.
2: SK2.
1: Teraz przekaz podprogowy. Maciej Musiałowski, czyli miejsce piąte.
3: Dłonie mi drżą przed niebem.
0: Jak nie zagłosujecie.

0: Barabarabarabam. I tak sobie barabujemy przez cały utwór Ich Troja. Wszystko to, bo ciebie kocham. Piękny to był czas, kiedy ten Michał Wiśniewski na te balustrady wchodził. Nie zapomnimy go nigdy. 19 minut do po.
1: Hej.
0: Po.
1: 7. SK2. Kochani prowadzący, zawsze przed snem muszę sobie odpowiednio ułożyć legowisko. Biorę poduszkę i jeden róg składam do środka. Nie dam rady inaczej zasnąć. Tak już mam. Pozdrawiam, Andrzej. To, widzisz?
0: Czyli jednak ktoś ma tak jak ty, że też miętosi poduszkę.
1: No.
0: Dobrze. A teraz jeszcze jeden w takim razie SMS. Cześć. Odnośnie rytuałów. Ja nie zasnę, dopóki nie pójdę sprawdzić, czy drzwi do domu są zamknięte na zamek. To z kolei ja chyba tak mam. Nieważne, czy ktoś mówi, że są zamknięte. Ja muszę zejść na dół i to sama domknąć i sprawdzić. Inaczej nie zasnę. Pozdrawiam, Patrycja. Myślałem, że to
1: robi,
0: facet tak. Pisał, ale już na koniec się wyjaśniło, że to jednak kobitka.
1: Nie, facet już dawno
0: śpi. Pozdrawiamy Patrycję.
1: Ale to rzeczywiście coś tak jest. Widzisz, i tutaj się objawiło coś takiego, że jednak ty też jesteś dziwny. Ty
0: nie,
1: też
0: że dziwny.
1: Masz swój rytuał.
0: Mam rytuał, tylko że ja nie leżę w łóżku.
1: No.
0: Znaczy, czasem się zdarza, że leżę już w łóżku i zapomniałem sprawdzić, czy zamknięte, i wtedy wstanę. Ale zazwyczaj robię to przed pójściem spać.
1: To jest najgorsze.
0: Tak, sprawdzę, tak. Jedne drzwi od sypialni dziecka zamknięte, drugie zamknięte, światła w kuchni zgaszone. No i potem sprawdzam, także szarpię za klamkę, drzwi
1: tak.
0: Główne do mieszkania. Muszę pociągnąć kilka razy
1: i
0: potem domykam.
1: I musi być?
0: Musi klik.
1: Tak.
0: Musi ten
1: musi
0: zamek
1: być ten kliknąć.
0: Jak
1: tak
0: dopycham
1: jest.
0: Te drzwi już, to musi być klik i wtedy jestem spokojny, że zamknięte, klucz wyciągnięty, powieszony wysoko, jakby jakieś dziecko lunatykowało. Nie, czy też tak masz?
1: Nie?
0: I wtedy do spanka bezpiecznie.
1: Nie, u mnie wszyscy normalnie. Natomiast tak, klik musi być, bo jak nie ma kliku, to znaczy, że się sprężynka psuje w drzwiach.
0: Tak?
1: Tak.
0: A ja, jak
1: znaczy,
0: nie
1: tak
0: mam kliku,
1: mówię.
0: To nie mam spokoju ducha i wtedy ja z kolei nie zasnę. Dla mnie klik to jest spokój ducha.
1: Tak.
0: Dziękujemy wam, że jesteście normalni tak jak my.
1: No.
0: Że też sprawdzacie takie rzeczy przed snem.
1: Tak więc klik klikiem trzeba leczyć.
2: SK2.
0: A jak ci się zepsuje zamek i nie będzie klik, to później mechanikowi od drzwi musisz blik.
1: Coś ty
0: tak,
1: trzeba,
0: tak sobie
1: no?
0: Wymyślałem,
1: tak
0: zagadałem.
1: Skonstruowany jest.
0: Sylwię Grzeszczak. Dobrze, niech śpiewa. 20 po 7.

0: 23 minuty po 7 i teraz w Radiu SK 2.
1: Jedzenie!
0: Jedzenie!
1: Jedzenie!
0: Jedzenie. Ale czy zamówiłeś?
1: Nie.
2: Posłuchaj, nie, mam takie dane. Rosyjska propaganda za pośrednictwem agencji RIA Nowosti, tak to się czyta, zasugerowała ostatnio, że popularność pierogów ruskich w Polsce jest wyrazem sympatii wobec Rosjan. To, że żremy pierogi ruskie, to znaczy, że ich lubimy.
0: I to jest prawdziwa propaganda. To jest naprawdę propaganda. Nie wierzcie w takie rzeczy. Trzeba tym rosyjskim propagandystom jakoś to wytłumaczyć. Oni powinni zrozumieć, że to nie tak, że u nas tylko pierogi ruskie.
2: Nie. Jest barszcz ukraiński.
0: U nas jest ryba po grecku.
2: Są placki po węgiersku.
0: Jest szwajcarski ser, jest.
2: Tak jest. Jest szwedzki stół.
0: No, a kawa na przykład może być po turecku, nie?
2: My,
0: no.
2: My Polacy po prostu lubimy jeść.
0: I pić. SK2.
3: Ciągle zbyt posępną.

0: ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
0: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co się dzieje na kieleckich ulicach. Już spory ruch mamy w centrum czy przy trasach wlotowych do Kielc. Postać możecie już na ulicy Łódzkiej. Oczywiście większy ruch będzie też na ulicy Tarnowskiej w okolicach Kadzielni czy Budeku. A co nas czeka dziś w pogodzie w Kielcach? Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Możemy się spodziewać delikatnego deszczu w ciągu dnia. Zachmurzenie niestety będzie spore. Czy są szanse na przejaśnienia? Raczej nie.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o odmowie zatrzymania 21-latki. Dziewczynka, przypomnę, kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu jest w ogłoszonym wczoraj 21. pakiecie sankcji przeciw Rosji. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciw Ukrainie. Rząd proponuje 3% podwyżki. To dla pracowników budżetówki w przyszłym roku. Według prognozy inflacja w 2027 ma wynieść 2,5%, a PKB wzrośnie o 3,1%.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Jest kolejny odzew w sprawie waszych rytuałów przedsennych.
1: Dzień dobry. Mówi Grażyna. Chciałam się podpisać pod tym panem, którym nie dość poduszka. Moja poduszka to jest kochanek Jasiek. Bo mieszkam sama, jestem wdową i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobra rzecz przed spaniem. Do widzenia, Grażyna.
0: Do usłyszenia, Grażynko. Czyli masz tak samo jak Jarząbek. Jarząbek też miętosi i poduszkę, tylko Jarząbek ma żonę. SK2. I teraz jak tu jej to powiedzieć? Nie wiem, to już zadanie dla Jarząbka. 22 minuty do 8.

0: ciebie tu.
1: Mam nadzieję, że każdy z was odnalazł już portfel, klucze, telefon, żeby spokojnie mógł wyjść z domu do pracy na 8, żeby się nie spóźnić. A jak coś, to zostało 13 minut.
2: Tylko pamiętajcie, żeby drzwi otworzyć, te, które się w nosy zamyka zawsze przed snem.
1: A potem je zamknąć, żeby jak już jedziesz windą albo jesteś na półpiętrze, żeby się nie wracać.
2: Najgorsze to
1: szarpać
2: jest
1: za klamkę.
2: No, jestem w windzie już, prawda, i sobie przypomnę, ale czy ja na pewno zamknąłem drzwi i muszę
1: wracać? Ale nie o tym teraz. Teraz o niedźwiedziach widzianych blisko szlaku w Tatrach, bo nagrano misia polującego na łanie zaledwie 10 metrów od popularnego szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. No i tam Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby zachować spokój i dystans w przypadku spotkania z takim niedźwiedziem i nie zbliżać się, bo to może być niebezpieczne.
2: Znaczy powiem wam tak, jak spotkacie niedźwiedzia gdzieś na szlaku w Tatrach, to jeszcze pół biedy. Zawsze go można jakoś ominąć. Gorzej, jak spotkacie misia na Krupówkach.
3: Nie ma tak. Chcecie to sobie zapłacić 20 zł, bo to nie ma sprawy.

0: 5,5 minuty zostało nam do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasto o prezent marzeń o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie nowe święto. Ono rok temu zostało ustanowione. Dzień dialogu między cywilizacjami. To ONZ prowadziło to święto. No i teraz wyobraźmy sobie, że przylatuje do nas obca cywilizacja.
1: Tak, tak.
0: I trzeba nawiązać dialog.
1: Jakie by były Wasze pierwsze słowa do obcej cywilizacji? Czyli dzisiaj zgłaszamy się...
0: Trzy słowa do ojca cywilizacyjnego.
1: Tak jest. Niech będzie. 7268 26 8 26 albo Messenger. Jak byście się odezwali do obcej cywilizacji? Najlepsze dwie odpowiedzi zagrają dzisiaj prezent marzeń. SK2
0: Messenger, tam też się można zgłaszać. Jeśli się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Go odzyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizem 1000. Wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Dzień dobry. Wiktoria Kmiecik. Na kieleckich ulicach już dużo się oczywiście dzieje, czy to w samym centrum, czy na trasach wlotowych do Kielc. Postać oczywiście możecie już na 1 maja na ulicy Łódzkiej. Większy ruch będzie już na Grunwaldzkiej, Krakowskiej, Tarnowskiej czy ulicy Pakosz. A pogoda w Kielcach dziś niestety nie będzie zachwycać, tak jak mój głos, ale co zrobić? Trzeba to przetrwać. Na termometrach do 15 stopni spore zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Wrze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłyston.
14: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
13: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju. Do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i Katowicach.
15: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
13: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty przed ulewami obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny. To kilka stref, w których można poznawać przyrodę, mówi burmistrz Jacek Lelek.
16: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
13: Orbisfera jest w Nowym Sączu na Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Polska 2 Sport.
13: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba, a w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Opróżniłeś kiedyś kosz na pranie do zera?
21: Nie. To jest tak, niemożliwe. No przecież tak, to jest niemożliwe.
20: Tak sobie o tej porze pomyślałem o koszu na pranie, że on zawsze jest pełny. Nigdy nie jest pusty.
21: No, czy ktoś kiedyś widział dno tego kosza?
20: Nikt, żaden.
21: Podobno, gdzieś tam 2000 lat temu przy budowie piramid to się stało. Ale od tamtego czasu nic.
20: I podobno.
21: Podobno.
18: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
21: Na dnie podobno jest garnek ze złotem.

0: drugiego takiego nie ma z kredytem na 30 lat.
1: Nie,
0: ma dom tylko taki może być. 10 minut po 8 mrozu za nami, teraz o papieżu, który ma przechlapane.
1: A wiadomo, jak papież ubiera się na biało i ma przechlapane, to będzie z tego jakaś plama, moi drodzy. No i rzeczywiście jest plama. Jest plama, nie wiem czy na honorze, czy na czym, ale jest plama.
0: Leon XIV przybył do Barcelony, która jest drugim po Madrycie przystankiem papieskiej podróży do Hiszpanii.
1: Problem w tym, że no dzień wcześniej został zapytany o to, której drużynie piłkarskiej kibicuje.
0: I Leon XIV odpowiedział tak, tu cytat. Papież jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost, bo tak się naprawdę nazywa papież, jest za Realem Madryt.
1: No i pomyślcie sobie teraz, co pomyśleli sobie kibice Barcelony? Co pomyśleli sobie?
0: Orzesz ty.
1: No.
0: Orzesz ty.
1: Papieżu. Orzesz ty, papieżu.
0: Nie, uraził kibiców katalońskiego zespołu. Uraził.
1: Posłuchajcie, ja się wychowałem w takiej dzielnicy, że ja wiem, co się odpowiada na takie pytania i zawsze powtarzam, i swojego syna też uczę. Jak cię zapytają, za kim jesteś? Legia czy Polonia?
0: Wisła czy Krakowia?
1: Lechia czy Arka?
0: Real czy Barcelona?
1: To zawsze odpowiadaj, gnojownik Kurzeszyn.
0: Albo Stomiasz Tarchomin. SK2.

0: A ja nie wiem, to od literki zależy. Jak się koło zatrzyma, jak się zakręci.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zależy, czy wolno, czy szybko, czy w prawo, czy w lewo. Tyle jest zmiennych,
3: że to jest ważne.
0: Że ho-ho, oczywiście, że jest ważne. Jak coś, to teraz jest na A literce koło zatrzymane, tak od razu powiem, bo to może jest ważne. Może to jest, są jakieś informacje, wskazówki, czy w prawo,
3: może
0: czy w lewo, czy mocno,
3: tak działa,
0: czy lekko,
3: prawda,
0: mamy
3: tak
0: zakręcić. Daniel i Patrycja dzisiaj grają o prezent marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy. Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem i w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Daniel?
5: Tak, jasne.
0: Tak, dobra. Dobrze, bo ty zaczynasz, więc
3: no,
0: też
3: właśnie
0: oczekiwaliśmy tej odpowiedzi, czy jasne, czy niejasne.
3: Daniel, dobra, w prawo czy w lewo kręcimy?
0: Mocno
3: wybieraj.
0: Mocno czy letko?
5: W prawo.
3: W prawo, w prawo letko, bo jak mocno, to się, wiesz, zepsuje.
0: Tak, rzeczywiście, bo ono tak giba się ostatnio.
3: Już się giba ostatnio, tak. Dobra. Stare koło.
0: Litera P. P jak papa. Ale my się na razie nie żegnamy. Trzymamy kciuki, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
5: Portugalia.
3: Miasto.
5: Poznań.
3: Znana postać.
5: Papież.
3: Roślina.
5: Papaja.
3: Kolor.
5: Pomarańczowy.
3: Zawód.
5: Programista.
3: Samochód.
5: Peugeot.
3: Imię.
5: Piotr.
0: Ładnie. Ładnie ci poszło.
3: Poleciał.
0: Poleciałeś na 8 punktów, bo ja nie mam zastrzeżeń.
3: Ja też.
0: Ty też nie masz, dobrze. Papież oczywiście, że znany jest, nieważny który.
3: No, oczywiście, że tak.
0: Zawsze
3: jest jakiś, nie?
0: Zawsze jest jakiś. No. Raz było dwóch, kilka razy w historii było dwóch, ale obydwaj znani.
3: Raz była ona, papież Polak oczywiście, ten oryginalny. No.
0: Oryginalny, no. Jedyny.
3: Jedyny,
0: no,
3: takiego
0: dobrze
3: nie było jeszcze.
0: Osiem punktów, Danielu, dla ciebie. Patrycjo, dobry konkurent ci się trafił.
4: No właśnie widzę, słyszę.
0: I teraz tak, dla ciebie, w prawo, w lewo, mocno, lekko.
4: W lewo mocno.
0: W lewo mocno, bo to by te koło.
3: O, ludzie.
0: Żeby się nie zepsuło. Z całej siły zrobiłem, ale musiałem wcześniej poprawić, bo ono nam wylata ostatnio, jak zamek w samych swoich. Tak mocno zakręciłem, że zaczęliśmy tam, skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. A. Litera A.
3: Pierwsza
0: litera okay alfabetu, litera A, 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Austria.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Anakonda.
0: Imię.
4: Adam.
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Potrawa.
4: Aioli.
0: Zawód.
4: Architekt.
0: Samochód.
4: Audi.
0: Znana osoba.
4: Adam Mickiewicz.
0: To już po czasie. To już będzie po czasie.
3: Czy co to była? Co to za roślina było?
0: Roślina.
4: Amarantus.
0: Amarantus. No, a co? Chcesz się doczepić?
3: Nie. Trzeba to zobaczyć, co to jest.
0: A aioli to taki sosik chyba jakiś, nie? Czy coś?
4: Tak, dokładnie.
0: No dobra,
4: tak?
0: No to może być.
3: A mi chodziło o aioli. A jak to się czy to pisze?
0: No aioli.
3: Aioli. No dobra, spróbuję, poszukam gdzieś tego w sklepie.
0: No ale nie masz zastrzeżeń, czy masz?
3: Nie mam, dobra, nie mam, dobra.
0: Nie mam. No i co
3: nie
0: teraz
3: mam
0: zrobimy z nami?
3: No, co możemy zrobić, no? Dogryweczką.
0: Będzie dogryweczka, 8-8 jest.
4: Okej.
0: Ale ja nie mam telefonu. Okej.
4: Ale to wydzwonicie.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że wylosuję literę. Ja teraz zakręcę, o, tak sobie. W lewo zakręciłem i średnio lekko. Litera G, już wam mówię, że wylosowała się litera G jak góra. G jak góra. Daniel, słyszysz?
5: Słyszę.
0: Słyszysz, dobra. Literkę już macie. Dogrywka polega na tym, że na tę literę zaraz Jarząbek powie jakąś kategorię i trzeba podać hasło na tę literę G. A zgłaszamy się swoim imieniem. Kto pierwszy udziela odpowiedzi, w 3 sekundy odpowie dobrze, ma prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Mm-hmm.
0: Tak, no dobrze. To mamy literę G i Jarząbku kategoria. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem.
3: Uwaga, dzisiaj ja was zaskoczę.
0: No.
3: Miasto.
4: Patrycja pierwsza.
0: 3,
4: Gdańsk.
0: 1 i mamy Gdańsk. Pierwsze. prezent marzeń o wartości 500 jest twój, Patrycjo.
4: Jej, wspaniale.
0: Wspaniale, też dla Daniela dobre nagrody pocieszenia, więc też powód do radości. Jutro też zagramy też po 8.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Prawie 26 minut po 8. Grupa Perfekt. Chcemy być sobą w Radiu SK 2. Mistrzostwa Świata się zbliżają, Mundial za niedługo. No i niektórzy mają promocje z okazji Mundialu. Na przykład król Karol wcale nie kupił korali, królowej Karolinie, ale zatwierdził dodatkowy dzień wolny w Szkocji z powodu meczu Mistrzostw Świata.
1: Tak? Szkoci będą mieli dodatkowy dzień?
0: Tak, tak, wolny.
1: Ej, my też powinniśmy mieć,
0: dlaczego?
1: My Polacy. No bo tak, nastroje mamy czasami w kratkę. Jesteśmy w skąpi, a prezydenta, za prezydenta mieliśmy Dudę. No przecież Szkoci jak w mordę strzelił, no. SK2

0: Wigilia.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogal świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Na kieleckich ulicach mamy już duży ruch. Oczywiście korkować się będzie ulica Łódzka aż do Jesionowej. Korkować się będzie też Zagnańska. Większy ruch na ulicy 1 Maja, ale i 9 Wieków, Kielce, Sandomierskiej, Tarnowskiej czy ulicy Pakosz. Także cierpliwości kierowcy Wam życzę. A na termometrach w Kielcach dziś maksymalnie do 15 stopni. Więcej raczej nie zobaczymy. Zachmurzenie też będzie spore. Na przyjaśnienia raczej nie ma co liczyć, a możemy liczyć na delikatne opady deszczu.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska. Dobrze 1/3 pytanych przez Instytut Badań Polster. Sondaż wykonano dla Superekspresu. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. CBŚP zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowego produktu o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-latków, którzy usłyszeli zarzuty.

0: Laj, laj, laj, laj, laj, laj. Lubimy, jak jest laj, laj, laj, bo łatwo się podśpiewuje przecież. Kącik, pora na kącik, odkurzający, czyli newsy, które pojawiały się tego dnia, który dzisiaj w kalendarzu, ale zupełnie innego roku.
1: A ja przypominam, że dzisiaj w kalendarzu mamy 10 dzień czerwca.
0: Więc cofniemy się dzisiaj 25 lat. Może być?
1: Ćwierć wieku.
0: Ćwierć wieku.
1: Ćwierć wieku.
0: 25 lat temu, 10 czerwca, pisano tak. Kradzież dzieła Chagalla w Nowym Jorku. Wartość obrazu to miliony dolarów.
1: Z Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku został ukradziony obraz Marka Chagalla, zatytułowany Nad Witebskiem, znany tu również jako Nad Miastem. Pisał portal Onet 10 czerwca 2001 roku.
0: Ciekawe, jak ten złodziej ten obraz ukradł.
1: Nie, no, proste. No może po prostu, nie wiem, przyszedł tam do tego muzeum, podał się za autora i powiedział, że chciałby obraz z powrotem, no.
0: Ale jak się podał?
1: No tak.
2: Ja jestem Chagall z Afryki.
3: Are you Mr. Chagall?
2: Tak, ja jestem Chagall.

0: Niech żyje sztuka! 10 minut do 9. Sana Krzysztof Zalewski u nas.
1: A tymczasem jeden dzień, 12 godzin, 9 minut i 25, 24, 23, 22 sekundy, 21 sekunda do Mistrzostw Świata!
0: Do Mundialu, tak, ale my nie jedziemy.
1: To nic, ale można się poemocjonować. No nie jedziemy, ale można pojechać też na Narodowy na przykład.
0: Na Narodowy oglądać mecz nie z byle kim, bo ze Sławkiem Peszko. My tak chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mieli coś specjalnego dla was. To się będzie nazywało SK Karniaki Cup.
1: Karniaki ze Sławkiem Peszko?
0: Słuchajcie uważnie anteny, to szczególnie niebawem.

0: Tip, tip! Tip, tip, tip, tip, tip, o, tip, tip, tip, tip.
1: Mam ochotę na jakiś dip, dobry.
0: Na dip,
1: no. No.
0: Ostry czy łagodny?
1: A co za różnica? No, ważne, że dip.
0: 5 minut zostało do 9, zastanawialiśmy się, bo Kasia Grodzka już nas wygania, chce poprowadzić te 10 hitów jeden po drugim bez reklam. I chcieliśmy wam coś na do widzenia powiedzieć.
1: Pa.
0: Pa. Pa. Pa.
1: No. Pa. Pa, pa.
0: Okazuje się, że pa to skrót może być.
1: No bo za chwilę będziemy przeżywali pa.
0: Czyli jak dla mnie to na przykład podróż autobusem.
1: Prawda? Ale mi wyszło na przykład, że te pa to jest taki poranek akurat nam wyszedł. Prawda?
0: Dobrze, że nam taki wyszedł. To
1: no.
0: Pa.
1: No, to przedpołudnie akustyczne teraz będzie.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
3: Może się zakochamy.

0: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: W Kielcach oczywiście są miejsca, w których wciąż możecie postać. To jest ulica Łódzka Jesionowa czy 1 Maja. Oczywiście samo centrum. Będzie się też korkować okolica ulicy Pakosz i sama ta ulica oczywiście. A pogoda w Kielcach dziś niestety nie będzie zachwycać. Na termometrach do 15 stopni więcej raczej nie zobaczymy. Możliwe delikatne opady deszczu, ciśnienie mamy delikatnie podwyższone, a zachmurzenie niestety duże.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj mamy poznać decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała już kapituła odznaczenia. A to pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Interweniowałem w tej sprawie, przyznał premier Donald Tusk.
14: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
13: Order Załańskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnę, 4 lata temu pobił i ugodził nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą. W tej sprawie nie było okoliczności łagodzących, mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie.
15: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach mniejszej sprawy.
13: Skazany to zawodnik mieszanych sztuk walki. Lada moment rusza wielkie święto piłki nożnej. Jutro, 11 czerwca, wielkie otwarcie Mistrzostw Świata. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
16: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
13: W meczu otwarcia mundialu zmierzą się Meksyk i RPA.
17: SK2 News, Kielce.
12: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kierowcy chętnie redukują punkty karne. W Kielcach od początku roku z kursów skorzystało ponad 500 osób i jednorazowo pozbyć się można 6 punktów. Od 20 do 28 czerwca mieszkańcy Skarżyska i goście będą świętować podczas kilku dni pełnych muzyki, smaków z całego świata oraz atrakcji dla całych rodzin.
18: Niech to będzie czas dobrej zabawy, relaksu, muzyki i radości.
12: Mówi prezydent Arkadiusz Bogucki. Główne obchody odbędą się 27 czerwca na placu Staffa. Będziemy tam z patrolem SK Summer City.
19: Minęła godzina 9, tutaj Radio SK2. U nas tylko polska muzyka, najlepsza, idealna na środek tygodnia. W tej godzinie mam dla Was m.in. zespół Bajmy, tegoroczne męskie granie. Będzie też nasz muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Ja tam dobrze wiem, jaki jest scenariusz typowego sąsiada na wakacje. Łobudubu, wiertu, wiertu. Remont to nasz wakacyjny sport narodowy. Zespół Mysłowic za nami w Radiu SK2. A słynne tanie linie lotnicze Wizz Air chwalą się, że w przyszłym roku podczas lotu na wakacje będzie można sobie swobodnie korzystać z internetu. To za sprawą podłączenia całego samolotu do systemu Starlink. Więc niby człowiek nie będzie odcięty od świata na tych kilka godzin. Niby fajnie, no ale oczywiście są też pewne granice. Dla mnie ta granica to pan pilot, który zamiast trzymać stery, pokazuje mi zabawnego storiska z kotkami.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Czasu.
1: Jeśli słuchacie nas od jakiegoś czasu, to polską muzykę macie na pewno w małym palcu i pewnie kojarzycie. Taki polski hit pod tytułem Ich bin neu geboren. Już tłumaczę, Budka Suflera postanowiła jeden ze swoich wielkich przebojów nagrać również w języku niemieckim. I tytuł, który już powiedziałam przed chwilą, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym oryginalnym, polskim. A o który utwór Budki mi chodzi? Jest taki samotny dom. Już teraz gramy wam po polsku oczywiście w Radiu SK2.

0: No i potańczone bledka i tańcz. Gramy wam w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek faktycznie sprawił, że wybiliście rytm nogą pod biurkiem albo też długopisem o blat, to jest bardzo ważny sygnał waszego ciała, żeby oddać głos na bledkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kawałek tańcz czeka na wasze głosy na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie.

0: Polskie hity. Też Wam gramy w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz za nami. Zbliża się godzina 10. Przed nami oczywiście newsy, a po 10 pogadamy sobie o rewolucjach w tegorocznym mundialu. Będzie się działo. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
4: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Pogoda w Kielcach niestety dziś nie będzie zachwycać. Warto zabrać ze sobą coś cieplejszego typu bluza bądź jakaś delikatna kurtka jeansowa, bo maksymalnie dziś do 15 stopni możemy się spodziewać delikatnego deszczu i niestety szans na słońce raczej nie ma. Jak sytuacja wygląda na kieleckich ulicach? Jest oczywiście już dużo spokojniej. Może się nam delikatnie korkować ulica 1 Maja Tarnowska i oczywiście większy ruch jeszcze może być w samym centrum.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na początek utrudnienia na drogach Małopolski na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady A4. Na miejscu pracują służby. Z kolei na drodze krajowej numer 28 w Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 11. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
11: Kampania będzie z ludźmi wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
12: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
11: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
12: Kampania już rusza, ma Pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
11: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować, będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
10: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłyst. Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem, mówi Izabela Stawowczyk z biura podróży w Bełchatowie.
13: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
10: Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar i Kenia.
1: SK2 News, Kielce.
9: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Drogowcy ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami na ulicy Łódzkiej w Kielcach. Dziś w nocy przepustowość trasy krajowej numer 74 zostanie mocno ograniczona. Patrzcie na znaki. Od 1 września zmiany w szkolnym żywieniu. Sól, tłuszcz i cukier mają być zastąpione zdrowymi obiadami.
14: Zdrowe żywienie to nie jest żywienie, które ma być jedynie atrakcją i radością, ale przede wszystkim przygotowaniem zdrowych nawyków. Warzywa strączkowe są zdrowe i szkoła też kształtuje. akceptuję takie postawy.
9: Mówi Barbara Nowacka, minister oświaty.
0: Wszystkie kraje są piękne, ale jednak tylko w Polsce macie takie wyjątkowe atrakcje jak ubrudzenie koszulki sosem z gofra we Władku, czy też plamy z żurawiny na spodniach podczas jedzenia oscypka na Giewoncie. Tak to widzę, tu Radio SK2, gramy wam po polsku. Zespół Loka na początek godziny 10:00 to początek naszej muzycznej uczty. Kasia Grodzka, dzień dobry.
8: No to gramy.
1: 10 hitów.
8: Najlepszych.

0: Monika Wrotka wie, o co chodzi. Nasze chłopaki miały być na tym mundialu, ale się po prostu nie udało. Miałoś być, gramy wam w Radio SK 2. No właśnie, a tego grania w piłę sporo przed nami. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. No i liczby naprawdę robią wrażenie. 48 drużyn, ponad 100 meczów. FIFA zmieniła też zasady wychodzenia z grup. Teraz szanse dostaną nawet ekipy z trzecich miejsc, a przy remisach decydować będzie nawet skomplikowana wyliczanka punktów, bramek. Jest ważne też miejsce w rankingu FIFA. No, to wszystko wydaje się mocno skomplikowane. Na szczęście my na Mundial mamy dla was coś prostszego, czyli SK Karniaki Cup. Będziecie mogli postrzelać do bramki ze Sławkiem Peszko. Ja już więcej nie zdradzam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.

0: Czyste lata 90. w polskiej muzyce. Zamigotał świat zespół Various Banks w Radiu SK2. Świat jest piękny, fajnie jest odkrywać nowe, różne rzeczy. A ja na przykład odkryłam, że w naszych polskich lasach istnieje coś takiego jak wykwit piankowaty, zwany też masłem czarownic. To taka mocna, mocno żółta pianka, która nie jest ani grzybem, ani rośliną, ani też zwierzęciem, choć potrafi się poruszać i też przy okazji je bakterie. Nawet też i wyczytałam, że w niektórych zakątkach świata robią sobie z niego jajecznicę. Nie wiem, czy mi to odpowiada, nie ruszam się z domu bez śniadania, a jest taka szansa, że jakbym się obróciła tylko na chwilę, ta jajecznica czmychnęłaby mi z patelni.
1: SK2. Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Wróciłam z wakacji, więc teraz czas na studio. Niebawem fajne nowości. Taką wiadomość na swoich socjalach Karolina Stanisławczyk przekazała swoim fanom. Trzymamy kciuki za inspirację i też za cały proces twórczy. Klisze gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK 2. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
14: Pochmurny dzień czeka nas dziś w Kielcach. Na słońce raczej nie ma co liczyć, chyba że jeszcze coś w ciągu dnia się zmieni. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie do 15 stopni. Wieczorem może troszkę mocniej powiać, a ciśnienie mamy delikatnie podwyższone. A na ulicach w Kielcach raczej bez większych utrudnień, dłużej nigdzie nie powinniście postać. Oczywiście większy ruch może być w centrum, pamiętajcie o pracach drogowych, jakie trwają na ulicy Łódzkiej. Tam natkniecie się na pewno na utrudnienia.
15: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u w warszawskiej prokuraturze stawił się jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, a sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birk Kwelnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
17: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
16: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
15: Austria. austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja, mówi Justyna Basiaga z komendy w Nowym Sączu.
1: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
15: Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Teraz Śląsk i utrudnienia dla pasażerów kolei. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
18: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
15: Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin.
19: SK2 News, Kielce.
14: Witajcie ponownie, Wiktor Jakmiecik. Jeśli macie trochę wolnego czasu, to wpadajcie na ścigiennego do E1 Go-Kart. Miejsce zostało stworzone przez pasjonatów sportów motorowych dla wszystkich osób chcących poczuć to, co czują kierowcy wyścigowi. Więc jeśli chcesz poczuć dreszczyk emocji, to dobre miejsce. A kolejnym fajnym miejscem jest Telegraf Kielce. Z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody. Idealne miejsce na towarzyskie spotkania. I to miejsce ma wiele możliwości na spędzenie miło czasu. Pośmigacie tam na wrotkach, czy pogracie w minigolfa. Bawcie się dobrze.
0: Minęła 11:00, w Dzień Elektryka. Wszystkim specom od gniazdek życzymy solidnego uziemienia. Tutaj Radio SK2 pędzimy z 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Muzycznie na początek Monika Lewczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów.

Kalendarzowe lato już za dwa tygodnie, a to muzyczne lato od formacji Nieżywych Schabów za nami w Radiu SK2. Dobrze, że ta zmiana pory roku nie wymaga przestawiania zegarków. Swoją drogą ten temat znowu wraca. Komisja Europejska chce zbadać, jak to całe przestawianie wpływa na nasze życie. Jest sporo osób, które są za jego zniesieniem i tłumaczą, że ciągłe żonglowanie godzinami bardzo mocno męczy organizm. Ja myślę, że chyba najbardziej drenuje nas ta burza mózgów. Czy mój piekarnik jest tak mądry, że w nocy przestawił się sam? Czy to nasz telefon się przestawił, a piekarnik oszukuje? Znajdź tu sabotażystę. SK

Wehikule Czasu Radia SK2. Wrócimy do artysty, który, jak może się wydawać, no pracował totalnie bez tchu. Dowód to kilkanaście albumów studyjnych i można powiedzieć, no niezliczona ilość wydań koncertowych. A wśród nich hymn, który niechybnie oznacza, że zima oficjalnie się skończyła. Przed nami w Radiu SK2 Marek Grechuta i Wiosna, Ach to ty.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

Wszystko jedno, wszystko źle. To zespół LOR w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK 2. Gramy wam po polsku. Dobrze, że oni zrobili wszystko dobrze i że nie było im wszystko jedno. Polscy siatkarze zmietli dosłownie z planszy Kubę w pierwszym meczu Ligi Narodów. Wygraliśmy 3-0 w naprawdę pięknym stylu. Jutro z kolei mecz z naszym, no co trzeba powiedzieć, odwiecznym Nemezis, czyli Słowenią, a pojutrze z Japonią. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, skoro nie możemy ich trzymać za piłkarzy.

0: Agencja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
2: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Spałem i dobrych sklepach spożywczych. Spałem, jakość wyższa od ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.

0: gdzie się w przestworza zabrali nas panowie Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Komu tam wysoko się podoba, ten może zostać, a my lądujemy, bo przecież w samo południe czekają nas newsy w Radiu SK A2, a tu jeszcze rękaw trzeba przygotować. No działam, działam.
1: Reklama.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.

0: wieści od sklepu. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Dziś mamy odpoczynek od wysokich temperatur w Kielcach po dniu wczorajszym, który naprawdę dał popalić. Maksymalnie na termometrach 15 stopni. Jutro pogoda będzie podobna, ale spokojnie, od piątku wraca wyższa temperatura, a wraz z nią słońce. Także trzymajmy kciuki, żeby weekend był słoneczny i ciepły, a nawet bardzo ciepły, bo w końcu już najwyższa pora, mamy czerwiec. Jeśli chodzi o ulice w Kielcach, to jest spokojnie i raczej nigdzie dłużej nie powinniście postać.
12: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Za niespełna godzinę rusza sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały jednak wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Posłowie dywagowali na ten temat już wcześniej. Wtedy Lidia Czechak z PiSu zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
13: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
14: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
12: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej przed 13. Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacją i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
15: Manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona.
12: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usunięte. W Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.
16: Jest potężny problem.
17: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
18: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi.
12: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
1: Polska 2 News, Kielce.
11: Cześć, Wiktor Jakmiecik. Uwaga, uwaga, zbliża się świętokrzyska biesiada kabaretowa. Już 20 czerwca kielecką kadzielnię wypełnią dobre żarty i potężna dawka humoru. Wystąpią Marcin Daniec, kabaret pod Wyrwi Groszem, kabaret Chyba, kabarety z Konopi. Trzecia strona medalu. Gospodynią biesiady będzie oczywiście mistrzyni śmiechu Katarzyna Pakosińska. A tymczasem polecam Wam wpaść na kręgle do MK Bowling. Tam oczywiście czeka na Was jeszcze bilard czy shuffleboard. Także zbierajcie znajomych albo rodzinę i lećcie spędzić miło czas.
0: No i zrobił nam się środek tygodnia. Jednym poszło szybciej, innym wolniej, a my czas do weekendu odliczamy z pomocą najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was m.in. Wandę i Bandę. Będzie też Zalia i zespół Perfekt. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Jak to się mówi o takich piosenkach? Pościeluwa? No tak, tak, pamiętam ze szkoły. Wielki hiciar, romantycznie się zrobiło, to Paula w Radiu SK2. Schodzimy już z tej chmurki, bo przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
2: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
2: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała. Pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
2: No wie pani, co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani, co.
3: A przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego i bezwzrokowego. No.
2: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
2: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem,
3: czy... Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
2: a nie
3: ręcznie...
2: A może być jakiejś innej możliwości ręcznego?
3: Może być, pytania, może
2: bo nam
3: być.
2: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale ta sprawa dotyczy mi i mojej siostry i ja po prostu no,
3: może być
2: na
3: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
2: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
2: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak? Na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
4: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Ej! Normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
1: Wkręca.

0: Och, dychanie, ważna sprawa. Powie i piosenkarz, i biegacz, i nurek. Zespół Perfekt. Każdy oddech twój. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nagrodę za najciekawsze miejsce na swoją siedzibę otrzymają władze Pszowa na Śląsku. W sensie takim moim małym rankingu. Urząd trzeba przenieść, bo jest w nim ciasno. No i nie jest też przystosowany do potrzeb osób z wózkami. Stąd też decyzja, by przenieść siedzibę, uwaga, do dawnej kopalni Anna. Proszę bardzo. Czyli teraz za każdym razem, jak ktoś będzie chciał załatwić coś właśnie w tym urzędzie, obok odpowiedniego druczku i dowodu osobistego, będzie musiał wziąć kask i aparat tlenowy. Kilof chyba można zostawić w domu.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama. W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: I po reklamie.

0: Sarsa obecnie znajduje się w twórczym szale. Dosłownie chwilę temu wydała nowy singiel pod tytułem Czy będziemy się pamiętać, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce na skn2.pl, a kawałek jak w filmie gramy wam tuż przed godziną 13:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Kielcunie, dziś na termometrach 17 stopni, wiatr cały czas dość odczuwalny w porywach do 8 metrów na sekundę. Popołudnie może przynieść opady. Według ekspertów padać może m.in. od 14 do 20. Sprawdzamy jeszcze prognozy na resztę tygodnia. Jutro w Kielcach bardzo podobnie, 17 stopni, może być bardziej deszczowo. W piątek 20, cieplej dopiero od przyszłej środy.
13: Jest 13. News Eski2, Jakub Konieczkowicz. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
13: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Na okoliczności wypadku badają służby. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
15: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
13: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Jutro na stacjach taniej o kilka groszy. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Benzyny 98 6 zł i 56 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł i 43 grosze. To spadek o kolejno 4, 5 i 3 grosze względem dzisiejszych maksymalnych cen.
11: SK2 News, Kielce.
12: Weronika Wawrzyk, kto podróżuje, ten wie, że podróże naprawdę bywają drogie, ale uwaga, bo w Świętokrzyskiem mamy miejsce, w którym cały świat zwiedzicie w zaledwie jeden dzień, jedną chwilę możecie zobaczyć naprawdę wszystkie zakątki świata. Chodzi oczywiście o park rozrywki i aleje miniatur w Sabacie Krajno. Jeśli jeszcze was tam nie było, no to koniecznie musicie się wybrać. Niedaleko do waszej dyspozycji jest również Świętokrzyski Park Legend w Nowej Słupi. Tam polatacie na miotle, przypomnijcie sobie legendy świętokrzyskie i świetnie się pobawicie.
16: A gdybyśmy tak teraz wszyscy zapakowali się w rakietę i
1: w stronę słońca, co wy na to? Ja wiem, że wy byście kogoś pewnie w stronę słońca wysłali, a sami byście tu zostali kombinatorzy. Ale słuchajcie, propozycja wycieczki w stronę słońca jest muzyczna od Eweliny Lisowskiej i tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10 hitów. 10.

kroplą deszczu. Gabriel Fleszar w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Słuchajcie, mamy taką tendencję, kiedy nawet jak pojawiają się fajne wynalazki dookoła nas, to my trochę zaczynamy w pewnym momencie marudzić, prawda? Samochody elektryczne, no super, super, fajnie, fajnie, ale jakby tak można było ładować je w kilkadziesiąt sekund, no dobra, okej, w kilka minut, a przejechać dużo więcej, to byłoby jeszcze lepiej, prawda? I czekamy na to, aż się ta kwestia ładowania i zasięgu baterii poprawi. To samo z butelkomatami. No rzeczywiście, zbieramy, w weekend jedziemy do butelkomatu, potem przed nim długo stoimy, bo te wszystkie butelki wrzucamy po to, żeby tam parę groszy do nas wróciło. No to chyba w tej kwestii idą zmiany, bo jeden z marketów w Poznaniu uruchomił butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez oddzielnego skanowania każdej pojedynczo, więc można hurtowo 100 butelek do środka, ciach i już. Ale wiecie co? Teraz ja trochę ponarzekam, a może to jest dobry pomysł, może ktoś to usłyszy i rozważy. W ogóle te butelkomaty to chyba powinny stanąć w naszych osiedlowych altankach śmietnikowych, tam gdzie wynosimy śmieci tak codziennie, na bieżąco. Wtedy nie byłoby tego wielkiego zbieractwa. Moglibyśmy od razu te butelki ciach i do śmietnika, tak wiecie, a to, co dostajemy w zamian, to na przykład mogłaby być, nie wiem, ulga w opłacie za wywóz śmieci albo jakaś tam w czynszu za mieszkanie. Co wy na to? Dobry pomysł? Jak tak, to pchnijcie to komuś dalej, niech się tym zajmie. Grzegorz Chyżyj, tap na chwilę, bez C2.

0: No, chyba, że to są łzy wzruszenia na przykład. To już zupełnie inna sprawa. Ewa Farna, bez łez, w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. 27 minut po godzinie 13 na zegarkach. No, gramy najlepsze polskie hity, ale gramy też te, wiadomo, kultowe, a nawet bardzo kultowe.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Czas teraz na jeden z najbardziej charakterystycznych utworów polskiej, tak zwanej nowej fali lat 80. To będzie Skóra od zespołu AJRL. Piosenka została nagrana przez ten zespół, którego wokalistą był wtedy Paweł Kukiz. Utwór po raz pierwszy został zaprezentowany na festiwalu w Jarocinie. Skóra opowiada o, no wiadomo, nietolerancji, wykluczeniu, potrzebie ucieczki od agresji, od codzienności. Tekst można tak naprawdę interpretować na wiele sposobów. Dla wielu słuchaczy był symbolem buntu wobec takiej szarej rzeczywistości lat 80. w Polsce. Charakterystyczne mamy tutaj połączenie rocka, elektroniki i chwytliwego dosyć refrenu i to sprawiło, że utwór przez lata nie stracił na popularności, a nawet założę się, że jak go wam za chwilkę zagram, to będziecie nucić, bo ten zaśpiew jest taki dość charakterystyczny. Piosenka okazała się największym hitem AJRL i to właśnie dzięki niej ten zespół na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Co ciekawe, ten właśnie największy hit AJRL powstał właściwie trochę przez przypadek. Igor Czerniawski po latach przyznał, że Skóra była wręcz muzycznym żartem i nikt w zespole nie spodziewał się, że stanie się właśnie takim fenomenem. Co więcej, utwór był tak odmienny od reszty repertuaru grupy, że nie został umieszczony na pierwszym albumie zespołu. Mimo to właśnie Skóra została zapamiętana jako wizytówka tego zespołu, zespołu AJRL i jeden z symboli muzycznych lat 80. w Polsce. To co, gotowi na wspomnienia i na nucenie? Bardzo proszę, już teraz u nas AJRL Skóra.

0: Piękny miesiąc mamy, w którym powitamy lato i powitamy wakacje. I chociaż nas, dorosłych, te wakacje jakoś tak średnio dotyczą, wiadomo, bo tylko dzieciaki będą mieć wolne, no to mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym sezon urlopowy to już jest sprawa, która jednak was dotyczy. Kasia Sienkiewicz, były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a Kasia Sienkiewicz teraz piękne momenty przeżywa w życiu, bo jeżeli chodzi o jej solową działalność sceniczną, to koncertuje ze swoim nowym zespołem, koncertuje solowo, za nią pierwszy koncert w tym nowym składzie, ale przed nią kolejne i przed nami, fanami, też kolejne takie spotkania z nowym wcieleniem Kasi Sienkiewicz, takim troszeczkę oddalonym od kwiatu jabłoni. Między innymi w swoich socialach Kasia Sienkiewicz zaprosiła na koncerty męskiego grania do Wrocławia i Warszawy, gdzie będzie miała okazję zaprezentować się właśnie ze swoim zespołem. Więc może to być jakiś wasz plan wakacyjny, gdzieś tam na tej mapie, swojej mapie wakacyjnej podróży, spotkania z Kasią Sienkiewicz, tym muzycznym, możecie sobie zaplanować. A wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o te koncerty i wydarzenia, to na pewno właśnie w socialach Kasi Sienkiewicz sobie wyłowicie. Virgin i Jaga już za chwilę w Radiu SK2. U Dody też fajnie się dzieje. Doda, wiadomo, od dawna działa solowo, a jej singiel Pamiętnik uzyskał status złotego. No i to są właśnie te powody do radości dla samej Dody i dla fanów. Za chwilę Doda z czasów, kiedy jeszcze była w szeregach zespołu Virgin i jej Jaga muzycznie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: po prostu bądź. To Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14 i ja wiem, że są tacy, którzy czekają i na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i na skąd to się wzięło. A jesteście ciekawi, o czym dzisiaj wam opowiem? Ha, o nożyczkach będzie. Czy już dzisiaj coś mieliście okazję ciąć, wycinać i w ogóle zastanowiliście się, skąd się wzięły nożyczki? Jak nie, no to będziecie mądrzejsi o tę wiedzę już po godzinie 14. To jest SK2.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Sprawdzamy po raz kolejny, co słychać na termometrach w Kielcach. No, 17 wskoczyła, nie jest najgorzej, jest całkiem przyjemnie, ale wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Sporo dzieje się przy 1 maja. Momentami utrudnienia pojawiają się także przy ulicy Łódzkiej. No i sporo także samochodów w tej chwili przejeżdża przez Aleję 9 Wieków.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Złożyła go opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiSu zarzucał ministrowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
10: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
11: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-ów. Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
0: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało 2 policjantów. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa Bemowo.
12: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
13: Dużo guzików jest. Pierwszy raz na takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
14: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
12: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
14: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
12: to może nie klikajmy lepiej.
14: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
0: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston.
7: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, mam nadzieję, że środa mija wam przyjemnie, a jeśli chcecie przyjemnie spędzić wieczór, to przypominam, że już dziś w kinie Helios kolejne kino kobiet.
15: Dobra zabawa jak zwykle w kinie kobiet, bo przecież to są konkursy i nagrody. Każda pani wychodzi z czymś fajnym.
9: To była Ewa Zajączkowska. Na ekranie zobaczycie film Drugie życie. Koniecznie wpadnijcie na kino kobiet już dziś o godzinie 18. Dużo dzieje się także w Teatrze Żeromskiego. Już w ten weekend kolejna i ostatnia zaraz premiera tego sezonu. Do usłyszenia.
1: Rachciach, ciach, skąd się wzięły nożyczki? Ja wam właśnie to powiem w naszym cyklu Skąd to się wzięło już za chwilę w Radiu SK2. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, to w tej dziesiątce męskie granie, tegoroczny hymn, Sanach, budka suflera, z którą wrzucimy piąty bieg i szklanka wody na początek od zespołu Baim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: 21 po drugiej to jest dobra pora na kolejną małą czarną. W pracy, w domu albo gdzie tam jesteście, nawet tak gdzieś w biegu, to można i na wynos, czemu by nie? Ania Dąbrowska muzycznie za nami w Radiu SK2.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły nożyczki? Dzisiaj o tym będzie. Jak się okazuje, nożyczki to jedno z najstarszych narzędzi, których używamy do dzisiaj. Ich historia sięga nawet 3-4 tysięcy lat wstecz. Pierwsze nożyczki pojawiły się prawdopodobnie na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu około 1500 roku przed naszą erą. Nie przypominały tych, które znamy obecnie. Składały się z dwóch ostrzy połączonych elastycznym paskiem metalu. Po naciśnięciu ostrza się zamykały, a po puszczeniu samoczynnie wracały do pierwotnej pozycji. Przełom nastąpił w czasach starożytnego Rzymu, około pierwszego wieku naszej ery, to właśnie wtedy pojawiły się nożyczki z obrotowym nitem po środku, bardzo podobne do współczesnych. Taka konstrukcja była wygodniejsza, no i pozwalała na precyzyjniejsze cięcia. Przez kolejne stulecia nożyczki wykonywali głównie kowale i rzemieślnicy. W XVIII i XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu rozpoczęła się ich masowa produkcja. Dzisiaj istnieją setki rodzajów nożyczek, od fryzjerskich, przez krawieckie, po chirurgiczne i specjalistyczne nożyce używane w przemyśle, a w Polsce nożyczki przez wiele lat były na tyle cennym narzędziem, że krawcy i fryzjerzy często przekazywali swoje najlepsze egzemplarze z pokolenia na pokolenie jako element zawodowego wyposażenia. No to może sobie coś utnijmy? A, jest nawet coś, co możemy uciąć bez nożyczek. Drzemka.
1: Skąd to się wzięło?

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęścia na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w SC2. No różne są te małe szczęścia, różne. Jeżeli waszym szczęściem jest na przykład oglądanie seriali, to uwaga, Rancho wraca! Ruszyły prace na planie sześciodcinkowej kontynuacji tej kultowej produkcji. Już do swoich ról wrócili Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Ja przypomnę, że emisja serialu Rancho została zakończona w 2016 roku po 10 sezonach, czyli 130 odcinkach. Teraz ta kontynuacja to będzie 6 odcinków, niby takie małe tyci, no ale jednak, mam nadzieję, że dużo radości dla fanów. Tapi, Sun & Grace i Dach muzycznie już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: I po reklamie.

0: Moja ulubiona piosenka Kaśki Sochackiej. Niebo było różowe. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już za chwilę 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy, więc sprawdzimy co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku również.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
12: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Weronika Wawrzyk. Ruch na kieleckich ulicach z każdą chwilą staje się coraz większy. Kierowcom na pewno przyda się choć maleńki zapas cierpliwości. Na termometrach w Kielcach 17 kresek i cieplej dziś już niestety nie będzie. Ale we wszystkim warto szukać plusów. Można więc pomyśleć o tym, że ten tydzień da nam odpocząć przed upalnymi dniami, które na pewno jeszcze przed nami. Cieplej, znacznie cieplej dopiero od przyszłej środy.
6: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
9: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
10: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
8: Odpowiadał minister Kierwiński. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Intensywne opady deszczu, a także silne burze. IMGW wydało ostrzeżenia w 9 województwach, dotyczą głównie południa i wschodu Polski. Najgorsza sytuacja ma być na Podkarpaciu. Ostrzeżenia potrwają nawet do czwartkowego popołudnia. Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego swój alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W trakcie burz znajdź bezpieczne schronienie, unikaj otwartych przestrzeni, ostrzega RCB. Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
11: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
12: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
8: A program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach.
0: SK2 News. Kielce.
7: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Zamiast plaży, poligon i konkretny zastrzyk gotówki. W Kielcach nie brakuje chętnych na kolejną edycję programu Wakacje z WOT. Ile można zarobić za 16 dni szkolenia? Wylicza rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś.
13: Tak w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7 000 zł.
7: Kolejna szansa na wakacje w mundurze i solidny zarobek już w lipcu. A na Cedzynie odbędą się obozy i półkolonie. Rozpoczną się pod koniec czerwca. Do usłyszenia, przyjemnego dnia.
14: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Aj, no dobra, właśnie chyba aj jest na miejscu. Bryska, Lato, tak rozpoczynamy, potem Wiktor Waligura i Dry School, a potem Kasia Popowska i to będą właśnie najlepsze polskie hity, bo to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Takie fajne gitarowe granie, to klasyk oczywiście. Zespół Hej, Zazdrość, to jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. 14 po trzeciej, szykujemy się na wakacje, podróże wakacyjne, podróże urlopowe, kierowcy wiedzą, bo

zapłacić ogromny mandat. I tutaj na myśl od razu przychodzi mi Austria, gdzie uwaga, mandat za posiadanie kamerki takiej nagrywającej wszystko dookoła naszego samochodu może być do 10 tysięcy euro, a w warunkach recydywy nawet do 25 tysięcy euro. Więc tam nie ma przebaczenia, moi drodzy. Jak wjeżdżacie do Austrii, koniecznie kamerkę trzeba zdemontować, żeby nie było niejasności, bo inaczej to mogą być najdroższe wakacje waszego życia jeszcze bez wyjechania na miejsce. Więc bardzo proszę, pamiętajcie o tym. Bang Bang, Sylwia Grzeszczak już teraz w Ester 2, później Metzner, Robert Gawliński, a także będzie Urszula.

0: Kuba, Kuba, jakie ty znasz te powiedzenia? Bo jest ramię w ramię, może być łeb w łeb, co jeszcze może być?
1: Oko w oko jeszcze może być.
0: Ząbca, a nie, to za kolei za ząb. Okej, dobra, zostawmy to. Ramię w ramię to Wiki Gabor i Kaja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity, jak słyszycie. Jakub jest? Jest 15.30 na zegarkach. To jest czas, kiedy zajmiemy się skrótem najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz, proszę bardzo.
2: Uwaga kierowcy, Krajowa Dziewiątka w Świętokrzyskiem zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. To w miejscowości Łążek w powiecie sandomierskim. Jedna osoba została ranna, a trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolice głowy. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę. Badanie wykazało, że mężczyzna w chwili zdarzenia miał około 3,5 promila. Puchar Europy Seniorów, a także Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatrafest 2026. Pod Giewontem powstaje właśnie 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami, taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

0: Mówiłem, że dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze i Marek napisał na naszym Messengerze: proszę się nie śmiać, różnych rzeczy w życiu się doświadczało, koniec wiadomości. Marek, ja wiedziałem, że jak będziesz taki tajemniczy, to to będzie jeszcze wszystko bardziej intrygujące. Stachurski, typ niepokorny, Westy 2, tak wam gramy najlepsze polskie hity, 17 minut do 16, zaraz Manam.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK 2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK 2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
9: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
20: Ja? Nie.
19: Jak to?
20: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
21: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.

0: Warius Manx i kultowy Orła Cień w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Słuchajcie, taka samodzielna, domowa produkcja alkoholu. Ha, czy to w ogóle legalne? No właśnie, i na to pytanie w swojej prawdzie dzisiaj po godzinie 16 odpowie Jarząbek, a ja wam będę grał oczywiście po 16 i ode mnie dostaniecie Farbę, dostaniecie Lady Punk i duet Sanach i Kasia Kowalska. I to będzie tylko początek tej kolejnej godziny. Jakie jeszcze muzyczne niespodzianki przygotowałem? Bądźcie z nami, to jest SK2.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Weronika Wawrzyk, na kieleckich ulicach cały czas ruch jest zwiększony, cały czas kierowcom przyda się choć maleńki zapas cierpliwości. W Kielcach mrzawka, na termometrach 15 stopni, w nocy temperatura spadnie do 10 kresek. Mamy jeszcze chwilę, więc sprawdzimy, jak będą wyglądać kolejne dni. Jutro w Kielcach bardzo podobnie może pojawić się też sporo deszczu, na termometrach tak jak dziś 16 stopni, w piątek 19 stopni.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
11: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci. Dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
12: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
11: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
14: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
11: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
1: Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
17: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Pojedynek Meksyku i RPA otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
18: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
1: A pierwszy gwizdek mundialu jutro o 21:00.
16: SK2 News. Kielce. Weronika Wawszczyk, zapraszam. Będzie remont na Nowaka Jeziorańskiego. Wymieniony zostanie asfalt oraz krawężniki.
19: Od skrzyżowania ze Starogórską do zbiegu z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
16: Mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD. W ramach inwestycji wymienione zostaną też chodniki. Pierwsze prace powinny ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Rewolucje w szkolnym żywieniu. Od 1 września słone i słodkie przekąski zostaną zastąpione zdrowymi obiadami. Sklepiki szkolne zostaną poddane specjalnym kontrolom.
0: 3 po 16. Jak tam wolniej już? Po pracy można śmigać do domu? Czy jeszcze trzeba się trochę pokręcić po mieście i załatwić różne rzeczy? Bo czasami to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, Jarząbek za chwileczkę do nas przyjdzie ze swoją prawdą. Dzisiaj taką... Nawet odrobinę pikantną, ale dobre będzie miał rady, dobre, więc nasłuchujcie. A ja będę grał. Najlepsze polskie hity. Spokojnie, zaczynamy. Farba chce tu zostać, a potem Lady Punk i będzie Sanach z Kasią Kowalską, a w tej godzinie też Kuba i Kuba Demono oraz Lizar. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Prawda? Tak, a tam moja popołudniowa, prawda?
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Samodzielne przygotowywanie alkoholu. Hit czy przekroczenie granic prawa? Coraz więcej osób w Polsce interesuje się domową produkcją trunków, ale czy to na pewno legalne? Jakie są ograniczenia? Sprawdźmy. W naszym kraju przepisy dotyczące alkoholu są dość surowe. Jeśli chcesz założyć firmę produkującą alkohol etylowy, musisz spełnić mnóstwo wymagań. Wdrożenie systemu kontroli, odpowiednie zagospodarowanie wywaru, posiadanie lokalu zgodnego z przepisami, a także wpis do rejestru producentów. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale to nie wszystko, bo jak nie spełnisz tych wymogów, no to cóż, no mogą cię czekać poważne konsekwencje. Grzywna, ograniczenie wolności, a nawet kilka lat za kratami. Ale chwila. A co z domową produkcją na własny użytek? No właśnie, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, nieco podkreślam. Wiele osób uważa, że produkcja własnego alkoholu to nic złego, ale uwaga. Bimber? Zdecydowanie nie. Destylacja czystego alkoholu etylowego w domowych warunkach jest w Polsce nielegalna. Można przygotowywać co najwyżej nalewki, miody pitne, wina czy piwa. Oczywiście na własny użytek. Ważne, by alkohol pochodził z legalnego źródła i nie był przeznaczony na sprzedaż. Jeśli spełnimy te warunki, możemy bez problemu cieszyć się domowymi trunkami, tymi o niskiej zawartości alkoholu, a inaczej będzie kara. Pewnie też bardzo możliwy będzie kac moralny.

0: To jest bardzo dobra propozycja na teraz dla nas wszystkich, chociaż wiem, że pewnie łapiecie się za głowę, jak można tańczyć w sklepie, jak można tańczyć w korku, jak można tańczyć, kiedy robi się różne inne rzeczy. Czemu kręcisz głową, Kuba?
1: Tak po prostu.
0: Myślałem, że się nie godzisz z tym, co ja mówię. A mógłbyś tańczyć w sklepie w kolejce?
1: Mógłbym,
0: taki oczywiście. Taki z siebie odważniak? Sprawdzimy to. Sprawdzimy.
1: No dobrze.
0: Bledka i tańcz za nami. Jak słyszycie, jest już Jakub. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Z informacji z ostatniej chwili, Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Za wyłudzanie świadczeń grozi jej nawet 8 lat więzienia. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym szczecińskiego centrum świadczeń. Wyłudziła w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do winy. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie. Zapowiedział też, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.

0: Na oficjalne zakończenie roku szkolnego to tak a propos końca jeszcze trzeba trochę poczekać, bo w tym roku to 26 czerwca dokładnie wypada. Wtedy wiadomo, koszule, krawaty, jakieś eleganckie stroje. Człowiek idzie do szkoły, odbiera świadectwo. Chyba się trochę rozwężyłem tymi wspomnieniami. No a potem tylko wakacyjne szaleństwo i za to trzymamy kciuki. Elektryczne gitary wybrzmiały w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwileczkę Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z POŁ-em. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z POŁ-em. Wygodne rozwiązania na co dzień.
3: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.
15: Najlepsze.

0: to ten, który teraz zaprasza nas na wielką stadionową trasę koncertową, obrotowy tour. Dawid Podsiadło. To, co masz ty, ten numer już wybrzmiał w Radiu SK2. Po godzinie 17 będą brzmieć kolejne najlepsze polskie hity, ale te zagra wam już Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja?
11: Nie!
9: Jak to?
11: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
12: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Weronika Wawrzyk, na ulicach w Kielcach zaczęło nam się już troszeczkę, można powiedzieć, przejaśniać. Ostatnie utrudnienia jeszcze przy ulicy Krakowskiej, Łódzkiej czy też 1 maja. Sporo dzieje się także przy rondzie w Cedzynie. Cierpliwości kierowcy. Na termometrach kilkanaście stopni, cały czas mogą spotkać nas przelotne opady deszczu. Wiatr w porywach do 8 metrów na sekundę. No miejmy nadzieję, że przyszły tydzień przyniesie nam znacznie więcej słońca.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
10: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
1: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach Brian Bednarczyk.
17: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie udział wzięło ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
18: Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Przypomnę, wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
6: K2 News. Kielce.
16: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Zmiany w redukcji punktów karnych. Dzięki specjalnym szkoleniom kierowcy mogą pozbyć się jednorazowo 6 punktów 2 razy w roku. Jednak nie za szczególne wykroczenia, mówi Zbigniew Duda, dyrektor świętokrzyskiego WORD-u.
19: Dotyczące przekroczenia prędkości do 30 km na godzinę.
16: W tym roku ze szkoleń skorzystało ponad 500 osób. Już jutro w Skarżysku wojewódzkie ćwiczenia ratownicze. Ratownicy będą działać także w Szczepanowie, zakładach MESKO oraz nad Zalewem w Suchedniowie.
20: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj środa. Środa to taki mały piątek, więc można już świętować. Na pewno można świętować wyjście z pracy, jeżeli wyszliście z niej właśnie o godzinie 17. Jeśli nie, to spokojnie, najlepsze polskie hity grają dla każdego. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek dodaj melodia ta.

wszyscy głodniejemy w moment. Otóż okazuje się, że Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło taki projekt Tradycja Rosołu w Polsce. Celem tego projektu jest wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. No, jak się okazuje, ta sama lista ma bardzo bogatą tradycję kulinarną, bo na niej znajdują się m.in. takie dania jak neapolitańska pizza, turecka kawa, francuska bagietka i tunezyjska harissa. No i wiadomo, tylko polskiego rosołu tam brakuje. SK2. No to mam nadzieję, że on się w końcu na tej liście pojawi. A my teraz gramy najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska i Wierność jest nudna. Ten kawałek dobrze znacie, a teraz delikatnie przenosimy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to cofamy się do jesiennej nocy 1985 roku. Bo to właśnie w tym czasie powstał numer C'est la vie, pocztówka Andrzeja Zauchy. Powstał tak naprawdę w jednym momencie, za jednym podejściem i stał się symbolem ulotności, tęsknoty i nieodwracalnej straty. Można powiedzieć, że to więcej niż piosenka, bo to jedyna taka rejestracja Zauchy i obraz Polski, której już nie ma. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka. Posłuchajcie już teraz w Radiu SK2.

0: Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę czasu zostało, co to oznacza, że pogramy wam jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Bajm, ale będzie też Kombi. A gdyby ktoś z was jechał już w kierunku domu i myślał o tym, że czeka go straszny czwartkowy poranek, to ja przypominam, że od 6 na posterunku nasza poranna ekipa. A jaka? No to oni sami wam już siebie bardzo dobrze przedstawią.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny. I po reklamie.

0: Perfekt, niewiele ci mogę dać. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Piața. Biesc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.

0: Oszczędności od sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Zamiast parking i schron. Pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej zostanie usunięty. Rozbiórka monumentu, powszechnie nazywanego przez mieszkańców Szubienicami, jest częścią planowanej inwestycji na placu Ksawerego Dunikowskiego. Wstępne koncepcje mają być gotowe do końca sierpnia. Od dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
8: Minuta po godzinie 18, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ewelina Flinta i Żałuję to na dobry początek. Przypominam, że za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Na Messengerze Radia SK 2 zostawcie swój numer telefonu. Ja za chwilę wyjaśnię wam, o co w tej zabawie chodzi, a później do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK.

Nie ma miejsca jak dom Mrozu, czyli najnowszy numer, który gramy wam w Radiu SK 2, 14,5 prawie minuty po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Nie dość, że gramy wam takie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Ale zanim się pobawimy, to ja jeszcze wam wyjaśnię zasady tej zabawy. Polega ona na tym, że zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się w 30 sekund odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny? Jeśli są tu jacyś chętni, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. SK2. A teraz gramy. Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać.

0: Dedenegra, kawałek podłogi. Tak wam gramy 27 minut po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się troszeczkę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A bawimy się właśnie w nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Aleksandra. Cześć Olu.
3: Witam cię bardzo.
0: To na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Akurat zagniatam ciasto na szarlotkę.
0: O ja cię, ale smaku narobiłaś. Myślę, że nie tylko mnie, ale także wszystkim słuchaczom. No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i pobawimy się wspólnie w nie mów tak, nie mów nie. Ja jeszcze ci na szybko przypomnę zasady. One są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz geografię?
3: Nie, tak średnio.
0: Ale tam było tak, jeszcze raz, dawaj Ola.
3: Słabo.
0: A historię?
3: Oczywiście.
0: Czy Bruksela jest stolicą Belgii?
3: Słabo kojarzę.
0: Czy Paryż jest stolicą Francji?
3: Oczywiście.
0: Aj, nie udało nam się niestety, Olu, bardzo mi przykro, ale mimo wszystko mam dla ciebie nagrody pocieszenia, więc mam nadzieję, że one też cię zadowolą.
3: Jak najbardziej.
0: Super, dziękuję ci bardzo w takim razie. No i życzę, żeby ciasto wyszło idealne i żeby dobrze smakowało do herbaty bądź kawy.
3: O tej porze to tylko herbata.
0: A, no to do herbaty, to do herbaty. Ewentualnie jakieś lody śmietankowe można dorzucić do tej ciepłej szarlotki. Zrobiłam się głodna.
3: Oj, miałaś pomysł.
0: Dobrze, to super, to trzymaj się w takim razie, Olu, wszystkiego dobrego. Buziaki, papa.
3: Dzięki, papa.
0: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No nie zawsze wychodzi, ale zawsze mamy dla was też coś na pocieszenie. Są też najlepsze polskie hity, lore, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radio SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Gips, Igo, ostatni dzień lata. Choć do ostatniego dnia lata jeszcze dużo czasu, to ten numer brzmi idealnie. I można go słuchać na przykład jadąc samochodem. Tak jest. A moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy by zapomnieli, bo na przykład polska reprezentacja nie gra, to przypomnę, że jutro startuje Mundial. I pomimo tego, że naszych Polaków tam nie zobaczymy, nie będziemy mogli oglądać, to przygotowaliśmy razem ze Sławomirem Peszko dla Was coś specjalnego. Więcej zdradzać nie będę, natomiast dodam i podkreślę, że warto słuchać Radia SK2. Dlaczego? A proszę bardzo.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla Was coś naprawdę.
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z POŁ-em. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z POŁ-em. Wygodne rozwiązania na co dzień.
11: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: I po reklamie.

0: Oscar Sims, Niech mówią. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A po 19:00 nie dość, że kolejne takie polskie kawałki się pojawią, to jeszcze przeniesiemy się w czasie, a to za sprawą wehikułu czasu w Radio SK2. Warto zostać ze mną, bo przygotowałam dla was coś specjalnego.
1: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
5: T-Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Dzień dobry, witajcie, Wiktor Jakmiecik. Uwaga, uwaga, zróbcie głośniej, bo zbliża się świętokrzyska biesiada kabaretowa. Już 20 czerwca kielecką kadzielnię wypełnią dobre żarty i potężna dawka humoru. Wystąpią Marcin Naniec, kabaret pod Wyrwi Groszem, kabaret Chyba, kabaret z Konopi, trzecia strona medalu. Gospodynią biesiady będzie oczywiście mistrzyni uśmiechu, śmiechu, Katarzyna Pakosińska. A wydarzeniu patronuje Radio SK i specjalnie dla was mamy zaproszenia. Piszcie po nie na kielce@sk.pl.
0: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę, już za moment cofniemy się w czasie i posłuchamy nieco starszego numeru od zespołu Manam, Lipstick on the Glass. To już za chwilę, ale na dobry początek Cleo i Dom, a później Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. No właśnie, nareszcie wakacje, tak będą mogli powiedzieć wszyscy uczniowie już za 15 dni. A teraz gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2 Wow.

Demono, statki na niebie. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 19. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Swoją drogą wspominałam wam o tym, że do wakacji zostało 15 dni. I te statki na niebie, tak sobie pomyślałam, że wielu z nas będąc w pracy myśli już o wakacjach, o urlopie, o planowanych wyjazdach. I jak się okazuje, takie myślenie o urlopie i planowanie urlopu zwiększa poziom szczęścia. Bo przeprowadzono takie badania, w którym w tych badaniach wzięło udział około blisko 2000 osób i wykazało ono, że osoby, które czekały na urlop, były szczęśliwsze niż te, które nie miały zaplanowanego wyjazdu. No i oczywiście wiadomo, że po powrocie różnice szybko zanikały. Ale warto ten urlop, moi drodzy, planować. I do tego zachęcam też was, drodzy szefowie. Namawiajcie pracowników, żeby oni już ten urlop planowali. Wtedy ich praca i produktywność będą zdecydowanie lepsze.

0: Łukasz Zagrobelny i Życie na czekanie, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy delikatnie cofnęli się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenieśmy się teraz do roku 1984. Zespół Manam wydaje nowy numer. Numer o tytule Lipstick on the Glass. Wiecie, że inspiracją do tego numeru, według wspomnień Marka Jackowskiego, była szminka zostawiona na szkle przez kobietę o imieniu Mariola, którą poznali właśnie w Londynie. Słowa napisała tutaj Kora. Utwór wyróżnia się tym, że tutaj podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do drugiej kobiety. No, w latach 80. ta piosenka była odebrana bardzo odważnie, a nawet pikantnie, jak udało mi się znaleźć, no bo ze względu tutaj głównie na te dwuznaczności i niedopowiedzenia w tekście. Ale co ja wam będę więcej opowiadać, po prostu posłuchajcie. Wehikuł czasu w Radiu SK2, czyli Manam, Lipstick on the Glass już teraz.

0: serca. Czy będziemy się pamiętać? Ten numer czeka już na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl i tam możecie na ten numer zagłosować. Bo kto wie, może on się pojawi w gorącej, na gorącej liście gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach. Macie czas do piątku, do godziny 18. Wchodźcie na sk2.pl. Tam zakładkę gorąca polska dwudziestka. I jak dacie plusik przy swoich ulubionych numerach, to kto wie, może one pojawią się na podium. Wszystko w Waszych rękach, więc głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Sanach od Szampan od Sanach i Kamil Bednarek i List. SK2.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
7: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: to już jest ten moment, kiedy po tych wszystkich zajęciach dodatkowych możecie trochę wyluzować. Wyprostować nogi na kanapie, zrobić sobie herbatę i posłuchać najlepszych polskich hitów. A takie po godzinie 20 będę wam grać. Między innymi Maryla Rodowicz, ale także Natalia Schroeder się pojawią.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co, gdzie, kiedy?
9: Wiktoria Kmiecik, hej, mam teraz dla Was do polecenia bardzo fajne miejsce. Chodzi o skarżyski Noe Park. Nie wiem, czy wiecie, ale zapisał się on w Księdze Rekordów Guinnessa. A dlaczego?
10: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
9: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz.
0: Wybiła godzina 20. Rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów. Już za chwilę Jugopolis, Maciej Maleńczuk, ostatnia nocka. A co u Was? Co porabiacie w ten dłuższy, zdecydowanie dłuższy dzień? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Mam kubki radiowe, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul. Cztery pory roku, tak wam gramy 13 minut po godzinie 20 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam się was, co robicie? I odezwał się do nas nasz stały słuchacz Marcin z Zaklikowa. Jak on tutaj mówi, zaraz wam też powiem dokładnie, o co chodzi, to Marcin zdecydowanie deszczu się nie boi, z cukru nie jest, bo on podjął pracę w terenie, a bardziej w swoim własnym ogródku. Przygotowuje, praca idzie u niego jak zawsze pełną parą, stawia sobie właśnie taras obok domu. I słucham was. Jak zawsze jedno jedyne radyjko SK2. Pozdrowianka z Zaklikowa z ulicy Krzywej dla wszystkich słuchaczy. No to Marcinie, my też pozdrawiamy. No i trzymaj się, żeby ten deszcz cię nie przeraził i żebyś taras wykończył. No bo szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż. Pamiętajcie o tym, więc taki taras, taka kawka na tarasie będzie idealna.
1: SK2.
0: No dobra, a jak dorzucimy do tego jeszcze najlepsze polskie hity, to już w ogóle jest kombo i zestaw idealny. Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas, to już teraz w Radiu SK2.

0: Mrozu, napad, 25 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No to co, jest pięknie, więc gramy dalej. Na przykład odezwała się też do nas Kasia, która napisała na Messengerze Radia SK2, że ona już wróciła do domu, po pracy. Była też na spacerze, na rowerach z dziećmi i teraz przyszedł czas na odpoczynek i szykowanie kolacji. No to tak do tego szykowania kolacji ja gram ci, Kasiu. Twoją imienniczkę, Kasia Sienkiewicz, i były momenty już teraz w Radiu SK2, ale to nie tylko dla Kasi, to dla was wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie.
1: SK2.

0: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, bo Golec Orkiestra na nas czeka, ale także Bledka. Natomiast gdybyście się zastanawiali, co was może rano pobudzić, to myślę, że po pierwsze jest to dobra, mocna kawa, a po drugie jest to nasza porankowa ekipa, czyli Jarząbek i Wajda. A co oni będą robić, jak ten poranek z nimi wygląda, no to już posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa Naka. To ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Kinga Baryga. Trzymajcie się i pamiętajcie, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Wiktoria Kmiecik, cześć. Jeśli macie ochotę aktywnie spędzić czas, to mam dla was fajne miejsca w Kielcach. Park rozrywki Fly Sky przy ulicy Ściegiennego zaprasza do siebie. Znajdziecie tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy park linowy.
12: Nowa siedziba Fly Sky przy ulicy Ściegiennego 513 została powiększona o dodatkowe atrakcje. Oprócz trampolin i największej w Polsce bawialni, mamy park linowy wewnętrzny z dwoma poziomami trudności.
11: Mówiła Kamila Walczak.
13: Magazyn lokalny.
11: Wiktoria Kmiecik, dobry wieczór. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu, w tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
14: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
15: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
14: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
15: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
14: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
15: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzone przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
14: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
15: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawiją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym. Jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
14: Nic dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
15: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
14: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest Pan w stanie wymienić?
15: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
14: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
15: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
14: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
15: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
14: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
15: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sadzy w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
14: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
15: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
14: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
15: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. gaśniczo-ratunkowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
14: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
15: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
14: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
15: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
14: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
15: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
14: Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
11: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku Kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
1: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica, miasta, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać stadionem leśnym, tylko stadionem ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny na wschodzie, na południu, na Śląsku, było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczywymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki i zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym, większość mieszkańców mieszkała na wsi, że ci chłopcy, o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą hen gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny, był zresztą marny w większości Polski. Trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby tężyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, już na początku lat 20. projekt, a właściwie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która miała organizować taką właśnie bazę do fizycznego.

kiedy państwo było ubogie, które ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt Kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo został zrealizowany tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda, w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właśnie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 26 już właściwie roku zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigów konnych. Projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast z tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską. Nie tę, którą jeszcze starsi Kielczanie mogą pamiętać sprzed lat kilkunastu, taką dużą betonową. To była nieduża skocznia narciarska. Po wojnie zresztą stanęła tam, bo Niemcy ją zniszczyli w czasie okupacji, stanęła druga, taka też niewielka, tam na kilkanaście metrów skoków pozwalająca skocznia. Obok, wzdłuż wycięto las, wytyczono tor zjazdowy narciarski. Do dzisiaj się go używa. Nie był taki imponujący jak dzisiaj. No a z boku, od strony wschodniej, do dzisiaj to można zobaczyć, jest taka rynna toru saneczkowego, takiego naturalnego toru saneczkowego, w czasach kiedy śnieg zimą był czymś oczywistym, 600-metrowej długości i rzeczywiście zjeżdżano tam na sankach. To na tej strumiźnie. Na tym już płaskim przedpolu wytyczono ponad 2-kilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich, rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest, a nie tylko Polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która, my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie tery gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tym szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nie urządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet, dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też zwłaszcza do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna, restauracyjka, tam stał budynek tak zwanej mleczarni, drewniany budynek, który był po prostu pawilonem gastronomicznym, służącym zimą także jako taka przystań dla, czy takie miejsce dla narciarzy.

0: gdzie można było się zimą ciepłego, latem chłodnego napić mleka, bo to były bardzo modne napoje w okresie międzywojennym. Ale tam dalej za stał jeszcze, znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku, z nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpiło cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywanych było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć, zbudowa. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20., do połowy lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, stadion leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to odległość. Ale w latach 20. Kielce kończyły się właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny budowlanych, tam było po prostu wyrobisko, z dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią. Dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne było po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte trochę od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety na basen, bo reszta wstęp na te urządzenia stadionu leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową. W czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną. On jest symbolem tych, którzy tam stracili. Tam zresztą jest grób i taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po wojnie, po II wojnie światowej, to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Na Skoczni Narciarskiej Nowej, wystawionej w 1959 roku, odbywały się do 1974 nawet zawody sportowe, takie narciarskie. Potem skocznie zamknięte, ponieważ zmieniono jakby standard tego bezpieczeństwa na skoczniach, ona według nowych standardów była już źle skonstruowana. Zbyt gwałtownie wyrzucała skoczków w górę, po czym oni zamiast łagodnie lądować, po prostu spadali, było dużo wypadków. No, spadali, może to przesadne sformułowanie, ale zbliżali się do zeskoku zbyt szybko, było dużo wypadków. No to ona tam funkcjonowała, funkcjonował tor narciarski. Nie było jeszcze wyciągu, bo ten wyciąg się pojawił dopiero później. No i funkcjonował oczywiście basen, który był bardzo wśród kielczan popularny, z tym tylko wyjątkiem, że tam woda zawsze była zimna, co zresztą młodzieży wcale nie przeszkadzało, tym bardziej, że była tam jedyna w Kielcach wieża do skoków. Taki pięciometrowy, czyli tak zwana półwieża pięciometrowej wysokości, były trampoliny, więc można było tam poćwiczyć, trochę się zwłaszcza wśród młodzieży popisywać własną sprawnością. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze te nieużywane skocznię narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto po pożarze pawilonu, zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks, taki poziom hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare, poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, czy gastronomicznych. Także to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
1: No teraz spełnia właśnie rolę funkcji taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
0: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na wzgórze Posłowickie, wzgórze Dymińskie. strony Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych, którzy lubią po płaskim, i dla tych, którzy tam górek też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście teraz są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy i spacerowiczów, to pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały tak, z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył i trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze, wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
1: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
0: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu, chyba hotelowego, tam przy hotelu Binkowski, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczan. Tam w ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczanom i przez Kielczan wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów. To naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu, to akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.

0: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
2: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
2: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy, na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek, te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście, od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
2: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby to wszystko, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I Rząd Gubernialny Kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest, myślę, niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce. To jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja. I akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed, powiedzmy, 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
2: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w Archiwum Akt Dawnych, czy będzie w Archiwum Akt Nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, no muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w Archiwum Państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach?
2: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności i on trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy Archiwum Akt Dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
0: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
3: No, Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
1: A jaka jest wizja fundacji?
3: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest taki główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwile miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
1: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
3: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personel już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu,

0: tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić, to jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
1: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
0: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
0: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach. Akurat nie, w Skarżysku Skamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
0: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim Centrum Pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty. Odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
0: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
0: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy,

0: różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydaje cię uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni. I każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę i jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasem jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości, uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też, często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
4: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
5: No to pierwsze pytanie, na czym polega brycz sportowy i o co w nim chodzi?
4: Może być brycz sportowy i brycz amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brycz to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart. Co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby. Do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana, bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart, bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy. Punktacja jest bardzo różna. Brycz sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia, no czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
5: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
4: No, historia brydża, no zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brycz, no jak w zapałki też można grać, uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brycz się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król Pik to jest król Dawid, dama Pik to jest Palla Zatena, król Kier Karol Wielki, dama Kier Biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57 na 80 69 mm, a do pokera 63 na 89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa bridge. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa bridge, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego bridge most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze Starego Kontynentu, czy tam z Anglii, ja nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, a zaczęło w przeciwieństwie, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. No, tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
5: I to jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
4: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No, przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według naukowców z Uniwersytetu Columbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży, pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża, ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też im udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. No, kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów, no ale powoli to odbudowujemy, no ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
5: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
4: To znaczy według mnie tak, osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, no to się trochę przekłada na matematykę, ale nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, no powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, no to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
5: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem? Gdzie można grać?
4: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, no że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. No, początki były trudne, ale w tej chwili no, sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo no, starsze klasy to w siódmej klasie, no to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. No i jak się dzieci wdrożą, jak się wkręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Z tymi z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem, czy no, młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do 1000 przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, no to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. No tak to jest. I w związku z tym, no ten początek z maluchami, to ja wiem, no to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lew, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu, to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No odpada część dzieci, no a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
5: Jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i w Region Świętokrzyski ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smile ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią no, były czasy, kiedy grało więcej. On to wszystko niestety odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. Nawet rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny godziny 22, przypomnę obiad, żeby nie było, do godziny 22, no i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5, w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
5: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
4: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam grać w brydża, próbować grać w brydża sportowego, to tak, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy. I potem tak od połowy turnieju to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak przy każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
5: Czy zapytam właśnie o, czy można brydża grać zawodowo?
4: No można grać brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo w brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład na piłkę nożną, na brydża, my jesteśmy i tak jako Polska potęgą brydżową na świecie, ale wtedy można by zasilić właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie no jest to problem ogólnoświatowy, generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy no, będzie nas coraz mniej ze względu na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, no, 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
3: Profilaktyka oraz regularne badania jamy ustnej są niezwykle ważne. Wiele chorób atakujących jamę ustną może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia. Istnieje wiele sposobów, by zapobiegać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Najważniejsze to regularne kontrolne badania, codzienna higiena i zdrowy tryb życia. O istocie profilaktyki mówi specjalista protetyk Dorota Kulczycka, która wykonuje badania w Kielcach i uświadamia pacjentów, by zadbali o swoje zdrowie.
5: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
6: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG. A tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. Bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna no jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. No na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo zmieniać, no ponieważ ta plaga chorób układu krążenia, nowotworów i chorób przewlekłych, w tym neurologicznych, stawowych, skórnych, wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. No i ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczeniem

odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita. Że wszelkie przebarwienia, znamiona, guzki, torbiele, polipy, nowotwory, uczulenia, nietolerancje pokarmowe, jakieś inne dziwne objawy powstają wskutek zanieczyszczeń toksynami i mikroorganizmami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres. No i wskutek tego w organizmie zaczyna panować chaos, wszystko się wymyka spod kontroli. No, komórki nawet, które no, zwykle mutują i wracają do poprzedniego stanu, przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę.

0: właśnie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają? Jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany, ewentualnie jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie do

wyglądało. No, ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, no to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo no, istnieją różne choroby w jamie ustnej, które no, mogą się skończyć bardzo no, niebezpiecznie, nawet powstaniem nowotworu. Także z błahej niby przyczyny, ale przewlekle przebiegającej, no, może powstać bardzo poważny problem, ponieważ rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy praktycznie połowę podniebienia, powstaje ogromny otwór, który no, w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. No, ja akurat zajmuję się tą onkologią właśnie pooperacyjną, wykonuję takie protezy z obturatorem, czyli z zatkaniem tego otworu, ponieważ przy tak dużych operacjach no, często przeszczep no, nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu no, jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów zębów mogą się skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego nie warto pozostawiać zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi tylko dlatego, że nie bolą, bo to niestety to jest ognisko zapalne, które potrafi powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów.

ujemnym tego słowa znaczeniu, to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

0: w innych również narządach. Poza tym jest, może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym liszaj płaski. To taka forma jakby gałązek, głównie na policzkach. Brodawczak, który no, jest uznawany za stan przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu zapalnego zatok jest bardzo ważne, bo niestety często pacjenci mówią, że mają uczulenie. A to właśnie to katar, kichanie bez powodu, to jest nic innego jak przewlekły stan zapalny zatok, który pod wpływem jakichś czynników, czy zewnętrznych, czy nawet i wewnętrznych, może ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się ujawniają, a bytują na stałe w tych zatokach. Także nie lekceważmy zapalenia zatok, bo to często właśnie niestety może doprowadzić do raka zatoki. No co kończy się tym strasznym okaleczeniem.
1: Jak w takim razie dbać o jamę ustną na co dzień?
0: No podstawowa rzecz, o której wszyscy powinni pamiętać, to jest szczotkowanie 2 razy dziennie. A jeśli już jest ktoś naprawdę leniwy, no to koniecznie przed snem niech przynajmniej wyszczotkuje te zęby i to tak no przez 3-4 minuty. Wskazane by było przynajmniej co drugi, trzeci dzień nitkować zęby, czyli czyścić nitką specjalną dentystyczną te przestrzenie międzyzębowe. No jeśli ktoś ma bardziej luźno ustawione zęby, to istnieją też takie małe mikroszczoteczki międzyzębowe.

przykład każde szczotkowanie zakończyć wypłukaniem jamy ustnej, roztworem wody utlenionej, czy mieszanki soli i sodu oczyszczonej. Dobrze jest od czasu do czasu użyć do płukania paru kropel na szklankę płynu Lugola. To jest taki roztwór jodu wodny, który można kupić w aptece i który świetnie niszczy wszelkie patogeny, a poza tym przy niedoborze jodu ogólnie teraz, jaki występuje, to jeśli ktoś nie ma tam jakichś szczególnych problemów z tarczycą, od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale o

0: metody żucia, na przykład kawy, czy plastrów z imbiru, czy tych gwoździków, które są przyprawami. Poza tym seler naciowy, żucie łodyg z selera naciowego jest bardzo świetnie, oczyszcza nie tylko zęby, ale w ogóle całą jamę ustną, natka pietruszki. No istnieje też taka dawna metoda, już znana w hinduskiej medycynie, która polega na płukaniu ust olejem słonecznikowym. Niecałą łyżkę oleju bierze się do ust i przeciska między zębami, no minimum 4 minuty, dobrze by było i 15, no ale raczej wątpię, żeby ktoś na dłuższą metę to stosował, tak długie płukanie. Natomiast jeżeli by weszło w nawyk takie to płukanie, nawet codzienne, najlepiej od razu po obudzeniu, to 4-minutowe przez dłuższy czas, no to jest świetna profilaktyka wszelkich chorób, nie tylko jamy ustnej, ale w ogóle oczyszczania organizmu.
1: Może już tak podsumowując na koniec, czy Kielczanie dbają o zęby i jamę ustną i czy przychodzą na badania kontrolne regularnie, czy raczej w sytuacji alarmowej, gdy już coś boli?
0: No są dwie grupy osób, można powiedzieć, że jedni rzeczywiście co pół roku przychodzą na regularne kontrole, no ale to są przeważnie takie osoby no młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej tak nastawione prozdrowotnie. Natomiast te osoby powiedzmy starsze albo w średnim wieku, szczególnie z mniejszych miejscowości, no to trzeba przyznać, że mniej dbają o jamę ustną. No i niestety z tego, co zauważyłam, to ten rak jamy ustnej spotyka się głównie u osób z małych miejscowości czy z wiosek. Jeśli ja się zajmuję tym już kilka lat, tą opieką onkologiczną, no to dosłownie osób z Kielc to miałam no, kilka. Natomiast no, 98% jednak osób to są osoby z takich mniejszych miejscowości, z wiosek, takie trochę widocznie mniej świadome, mniej prozdrowotnie nastawione. Także

0: Słuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.

zdania, borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Ewa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: kapelusz pod pocztą zejść. Możemy dytać cygejskiego listonosza.
1: SK2 Kielce.

0: SK2 Kielce. Kielce.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez